0: Kaszpelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko,

0: Jedynka. Dwa.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK2 Wrocław.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. Jesteśmy wygodni i korzystamy z gotowych rozwiązań, w efekcie czego tyjemy. Otyłość to problem dotykający dorosłych, ale i coraz częściej także najmłodszych. Już kilkuletnie dzieci zgłaszają się do specjalistów o pomoc w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Co zrobić, by nasze nawyki żywieniowe były zdrowsze i czy zbędne kilogramy da się zrzucić bez katorżniczej diety? O tym z Agatą Szalewską-Pejsert, dietetykiem i psychologiem klinicznym, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
3: W trakcie ostatnich trzebnickich dni rodziny była okazja do tego, aby się z panią spotkać podczas warsztatów dotyczących

0: dotyczących zdrowego żywienia. Warsztaty związane były z tym, że tak naprawdę rośnie nam problem otyłości, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. To była ta myśl przewodnia waszych warsztatów. No to może pomówmy, czym tak naprawdę jest ta otyłość i jak duży jest to problem współcześnie, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
1: Otyłość sama w sobie jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Niestety nie przechodzi samoistnie, wymaga interwencji tutaj, czy dietetyka, czy lekarza. Problem niestety narasta, ponieważ mamy najszybciej tyjące dzieci w Europie. Nasze dzieci po prostu tyją, ponieważ się za mało też ruszają i oczywiście jest związane to z złym stylem naszego życia. Kiedyś mówiono się, że otyłość no, jest zdrowa, tak? Bo było takie pokłosie po wojnie, że dziecko pulchne, otyłe, tak? Jest zdrowe, bo dobrze nakarmione. Niestety tak nie jest. Sama tkanka tłuszczowa, kiedy jest w nadmiarze, niestety tworzy stan zapalny w organizmie. Wydziela różne czynniki prozapalne, które niestety sprzyjają rozwojowi cukrzycy typu drugiego, czy nadciśnienia, czy insulinooporności. Ja spotkałam się już w mojej praktyce klinicznej z dziećmi, które miały 10 lat i już miały stwierdzoną insulinooporność, która jest również pokłosiem właśnie otyłości, czyli nadmiernych kilogramów, mówiąc krótko.
0: Czy przybywa pacjentów z takim problemem? Właśnie dzieci, młodzież, te najmłodsze roczniki, które mają problemy już z zachowaniem tej prawidłowej wagi? Jeżeli tak, to co tak naprawdę ma na to wpływ?
1: Mogę powiedzieć z perspektywy moich 10 lat pracy, że ostatnie 2 lata to zapytanie jest odnośnie, czy przyjmuję na przykład dzieci już 5-6-letnie, bo rodzice zauważają problem właśnie otyłości, w szczególności otyłości brzusznej. Proszę zauważyć, że też nie mówię już o nadwadze, tylko już mówię o otyłości, gdzie otyłość możemy sami sobie zdiagnozować, bo są dostępne wskaźniki BMI, czyli tak zwane kalkulatory. Każdy z nas może otworzyć po prostu stronę internetową, wpisać kalkulator BMI i obliczyć swój stosunek wagi do wzrostu. Jeżeli on wyjdzie powyżej 30, charakteryzujemy to jako otyłość. Tak, więc ja w swojej praktyce mam coraz więcej młodzieży insulinoopornością z nadciśnieniem tętniczym, gdzie 12-13 lat, to już często te młode osoby, młodzież przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze właśnie spowodowane stylem swoim życia. Co się do tego przyczyniło? Bym powiedziała klasyka, brak ruchu, ruszamy się coraz mniej. Ja byłam ostatnio na fajnej konferencji, gdzie było mówione o aktywności i co ciekawe, albo może przerażające, 3-latkowie nie spełniają wymogów dotyczących aktywności, czyli po prostu biegania po podwórku. Przeciętne dziecko ma problem już mieć pół godziny aktywności dziennie. Więc brak ruchu, oczywiście nie mówię, że tylko ruch, tylko oczywiście żywność wysoko przetworzona. Ja rozmawiając z dziećmi podczas wywiadu takiego dietetycznego czy medycznego, dzieci nie znają nawet domowej kuchni. I to nie chodzi już o to, o schabowego i ziemniaki, bo gdyby dzieci to jadły, wiem, że to może się wydawać dziwne, byłoby lepiej. Dzieci znają przetworzone naleśniki kupne po prostu przysłowiowego sklepu osiedlowego, tak? Czyli ta kuchnia nawet nie jest już domowa, ona jest wysoko przetworzona, czyli gotowe, zapakowane, tylko odgrzewamy i nie wiadomo, co tam jest. Zwykle żywność, którą kupujemy, jest bardzo obfita w sól i w cukier, czyli i sprzyja i cukrzycy, i nadciśnieniu tętniczemu, więc też to, co jemy. Dzieci też nie są nauczone warzyw i owoców. Jest to spowodowane, teraz powiem z perspektywy psychologa, że nie jemy razem, bo jesteśmy zabiegani i nie szykujemy razem też posiłków, bo dziecko, żeby zacząć coś jeść, ono musi dotknąć. Tak, jak kiedyś ja się zawsze śmiałam, jak jako dziecko mogłam po prostu ze szafek wyrzucać wszystko, tak, mąkę, nie mąkę i z mamą po prostu lepić, czy pierogi i dzięki temu ćwiczyłam ręce, tą motorykę małą, a dziecko ma to coś do siebie, że jeżeli coś dotknie, oswoi się z tym, to chce coś spróbować. Więc też jest taki problem, że dzieci boją się dotknąć, nie wiem, pomidora, dlatego, że konsystencja jest nie taka na dobrą sprawę, albo nie wiedzą, co to jest. Więc ważne jest, żeby też mimo wszystko spędzać wspólnie czas, żeby to jedzenie było jak najbardziej też domowe, jak najmniej przetworzone. Więc jedno i drugie ma bardzo przełożenie na to, jak dziecko będzie jadło w wieku też dorosłym. Więc ja zawsze mówię, też oswajajmy. Też opowiadałam o tym na warsztatach, że ważne są

Wspólne gotowanie, wspólne jedzenie posiłków i wspólna atmosfera. Bo czasami jest tak, że jak siadamy do stołu i jemy wspólnie posiłek, możemy słyszeć takie komunikaty, że warzywa, tak, albo marchewka, albo zielenina jest dla królika. I dla nas to się wydaje czasami żartobliwe, a tak

jest tak, że jak siadamy do stołu i jemy wspólnie posiłek, możemy słyszeć takie komunikaty, że warzywa, tak, albo marchewka, albo zielenina jest dla królika. Im dla nas to się wydaje czasami żartobliwe, a tak

0: że może to jedzenie nie jest koniecznie coś fajnego. Więc jeżeli będą rodzice mówić, że okej, jedz warzywa, a z drugiej strony będą komunikaty, jest ta zielenina dla królika, to dziecko stwierdzi, tego się chyba nie je. Więc zawsze zachęcam rodziców, że jeżeli dziecko nie je warzyw i owoców, żeby zaczęli od choćby krojenia, przygotowania wspólnych posiłków i pozytywnych komunikatów. Ja to może tak trochę bezpośrednio teraz wytłumaczę, że jeżeli będzie dziecko słyszeć codziennie nową sprawę, jesteś beznadziejny, on wyrośnie na takiego człowieka i będzie miał takie poczucie w sobie, że coś jest z nim nie tak. Jeżeli on będzie codziennie słyszał, że zielenina jest dla królika i to jest coś, czego się nie je, co jest niedobre, nie będzie chciał tego w życiu dorosłym po prostu jeść, no bo to będzie sprzeczne z tym, co po prostu słyszał w domu.
1: To, co rzuca się tak w pierwszej kolejności na myśl, to to, czy nie jesteśmy tak trochę sami sobie winni ze względu na nasze lenistwo i wygodę. Kupowana żywność, komfort tego, że nie musimy wychodzić z domu, żeby obejrzeć film, więc siedzimy, nie wychodzimy na spacery. Czy to lenistwo, ta wygoda nas gdzieś tam właśnie dietetycznie zabija, że tak powiem?
0: Ja bym może nie do końca nazwała to lenistwem, może gdzieś taka wygoda, a też żyjemy coraz szybciej. Powiem z perspektywy psychologa, że żyjemy coraz szybciej i pędzimy. Pędzimy nie wiadomo po co, dlaczego, bo czasami chcemy coraz więcej i nie mamy czasu na podstawowe rzeczy, nie mamy czasu zjeść wspólnego posiłku, mijamy się w drzwiach, a czasami łatwiej nam dać po prostu pieniądze na przysłowiowy obiad, drożdżówka, żeby móc zająć się po prostu pracą po pracy nawet, tak, żeby mieć po prostu też święty spokój. Jest oczywiście wygodniej, tak, kupić gotowe jedzenie, ale też pamiętajmy, że możemy też wybierać nawet na mieście dobrej jakości jedzenie, bo też nie problem jest pójść i nawet kupić w jakimś barze, tak, mlecznym, zupę po prostu, tak, czy jakąś zupę pomidorową, ogórkową, krupnik, to są przecież dania, które są odżywcze, bo zupy są bardzo odżywczymi składnikami, ale myślę, że to jest też ciekawy temat, ponieważ żyjemy po prostu coraz szybciej i jesteśmy po prostu zmęczeni życiem. Ja się spotykam o osoby, które mają 30 lat i siadając w gabinecie mówią, że ja czasami nie rozmawiam od razu o jedzeniu, tylko w czym to jest problem? I siada ta osoba i mówi, ja już mam dosyć, jestem tak zabiegana, jestem tak zmęczona życiem, że już nie mam na nic siły, po prostu. I może być to spowodowane tak zwaną złą dietą, bo pamiętajmy, że jedzenie to jest dla nas paliwo, dla naszego organizmu. Jak się rodzimy, to chcemy po prostu dziecku dać najlepsze, co jest możliwe, tak? Marcheweczka z ogródka, tak? Jakieś tam robione przetwory, a jak dorastamy, nie pamiętamy, że to jedzenie jest dla nas po prostu paliwem, dla mózgu, po prostu daje nam energię, że ja zawsze mówię, jakbyś miał Ferrari, tak, to byś nie wlewał byle czego, tylko byś o nie dbał, że nie traktujemy swojego ciała z szacunkiem, że nasze ciało daje nam po prostu energię, możliwość do działania. Tu, że ja jestem, też przyszłam dzięki mojemu ciału na własnych nogach, ale trzeba o nie dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, czyli dobrze odżywiać, karmić dobrymi jakościami produktami, ale wiem, że współczesne czasy nie sprzyjają po prostu spędzaniu razem tych chwil i nazwałabym to od razu lenistwem, ale na pewno może gdzieś tam wygodą, albo po prostu czasami jest tak łatwiej.
1: Co w takim razie my jako dorośli, zarówno w swoim życiu, ale też w życiu swoich dzieci powinniśmy zrobić, żeby te nawyki żywieniowe zmienić? Może troszkę uspokoić ten tryb życia, zająć się rodziną i tym choćby wspólnym gotowaniem, wspólnym jedzeniem posiłków, żeby też ta nasza kuchnia była zdrowsza, w efekcie czego i my bylibyśmy zdrowsi.
0: Po pierwsze, musimy zacząć od siebie, bo dzieci uczą się przez modelowanie. Jest taka teoria według Bandury, że dzieci uczą się po prostu przez naśladowanie. Był nawet fajny eksperyment z lalką Bobo, gdzie były na dobrą sprawę pokazane, że jeżeli w jednym pokoju dorosły bił, była taka lalka dmuchana Bobo i dzieci to obserwowały, to dzieci zastawione w pokoju same z tą właśnie lalką również zaczęły ją bić. Więc co to znaczy? Że dzieci, które widzą, że rodzice jedzą warzywa, jedzą owoce, chętniej sięgają na dobrą sprawę po te produkty żywnościowe w wieku dorosłym, więc ważne jest to, żebyśmy my pokazali, że da się jeść zdrowo, tak? Żebyśmy my chociaż przygotowali, nie wiem, ziemniaki, tak? Bo one są nieszczęście tak jakoś, tak nie wiem, spychane na margines, a przecież są bardzo bardzo zdrowe, mają dużo potasu, potas jest dobry do serca, są źródłem witaminy C, żeby ta kuchnia była jak najbardziej domowa, więc co my możemy zrobić? Pozytywne komunikaty, pozytywna atmosfera i chociaż postarać się, żeby jak najwięcej posiłków było po prostu wspólnie i niech to będzie już przykładowy, nawet ten schabowy słynny, tak? Ale można go zrobić, nie wiem, bez panierki, niech on będzie nawet smażony, ale niech będzie po prostu bez panierki, ziemniakami i fajną domową surówką, gdzie zamiast, nie wiem, majonezu damy po prostu oliwę i to już będzie fajny krok. Może zamiast tych produktów typu napoje gazowane, tak? Słynna cola, może weźmy po prostu nawet domowy kompot i to już będzie po prostu sukces, albo rozcieńczmy po prostu sok i właśnie metoda małych kroków. Nie musimy zmieniać zbyt dużo. Ważne, żeby wprowadzać etapami, bo jeżeli wprowadzimy za dużo, możemy po prostu się też zniechęcić najzwyczajniej. Więc zacznijmy po prostu od warzyw, żeby na naszym talerzu przynajmniej połowa stanowiły po prostu warzywa i to już będzie duży sukces.
1: A co w sytuacji, gdy mamy dziecko, które uparcie mówi, chcę coś słodkiego, nie chcę warzyw, nie chcę owoców, chcę coś słodkiego, jakiegoś tam batonika i tak dalej. Jak te nawyki przełamywać i właśnie zmieniać u swojego dziecka?
0: To przede wszystkim nie mówimy, że nie wolno, bo to działa po prostu na każdego i podnosi gdzieś tam ciśnienie. Możemy sobie wprowadzić taką zasadę, że ogólnie, że na przykład w domu najpierw się je na przykład obiad, a później na przykład coś słodkiego, tak? Że nie na zasadzie, nie, teraz nie wolno i nie wiem, i to jest zakazane, bo zakazany owoc kusi najbardziej. Tylko nową sprawę przedstawić może, że najpierw zjemy wartościowy posiłek, tak? A później zjemy sobie coś na przykład słodkiego. Fajnie by było, gdyby to było na przykład domowe ciasto, nie ukrywam, tak? Bo można tam przemycić owoce. Też bardzo popularne jest teraz przecież ciasto nawet z fasoli, tak? Brownie z fasolą. Albo ciasto marchewkowe, gdzie w sumie tej marchewki nie czuć, a gdzieś tam mimo wszystko ona jest. Ciasta na bazie gdzieś tam cukinii, więc można przemycać. Nawet do naleśników można przemycić sobie jabłuszko zetrzeć, więc można w ten sposób, jeżeli dziecko nie chce jeść warzyw i owoców, po prostu też przemycać, ale nie zakazywać. A przede wszystkim, bo to muszę tutaj powiedzieć, nie robimy tak zwanego dnia słodyczowego. On zyskał bardzo popularność, że raz w tygodniu dziecko może jeść słodycze, na przykład w sobotę, tak? Jest dzień słodyczowy. Nie, to sprzyja tylko zaburzeniom odżywiania, zaburzeniom tak zwanego napadowego objadania, że dziecko wtedy wręcz rzuca się na ogromną ilość słodyczy, potrafi zjeść, nie wiem, przysłowiowe dwie tabliczki czekolady i zagryźć całą paczką jeszcze, nie wiem, chipsów, więc lepiej dawkujmy w ciągu tygodnia. Nawet niech to umówmy się z dzieckiem. Ja w gabinecie przeważnie umawiam się z dziećmi, tak, słuchaj, to co, jedna przekąska jakaś dziennie, tak? Mówię, okej, okay. Więc takie dziecko nawet jeżeli będzie miało ochotę, jest ciepło, zjeść loda, tak, to on będzie wiedział, że on może i on nie musi czekać do soboty i zjeść ich 10, tak, najeść się na zapas. Po pierwsze nie idzie się najeść na zapas, ale jest wtedy takie myślenie, bo tylko w sobotę mogę, no to dzięki temu będzie mógł sobie zjeść codziennie coś słodkiego i nie będzie miał takiego poczucia, nie wiem, krzywdy, że czegoś po prostu mu też brakuje, więc ja bym zachęcała tutaj rodziców, żeby ustalili ze swoimi dziećmi, że mogą zjeść coś słodkiego, ale na przykład ustalili ilość, że niech to będzie, nie wiem, jeden wafelek, tak,

0: czy jeden lód, niech to dziecko po prostu wybierze jakąś rozsądną ilość i wtedy nie będzie się też dziecko rzucało na jedzenie. Miałam przypadek w gabinecie dziewczynki, która się bała jeść po prostu w domu słodkiego, bo było tak, że był dzień po prostu jeden w tygodniu, gdzie można było jeść słodycze. A zwykle dziewczynka miała ochotę na słodkie nie w ten dzień, tylko na przykład wtedy, kiedy miała nadmierny wysiłek fizyczny, bo była w klasie sportowej i wręcz rzucała, jadła ukradkiem. Chowała się z tym, bała się jeść na przykład przy rodzicach tego na przykład przysłowiowego nawet Grześka, tak? Gdzie tego wafelka i rozwiązało to problem, kiedy po rozmowie z rodzicami ustaliliśmy, że ona może jeść właśnie jedną rzecz dziennie i te napady ustały. Ona już nie jadła ukradkiem po 5-6 na przykład cukierków, tylko wystarczył jeden zjedzony cukierek i się psychika uspokoiła, ciało też się uspokoiło, więc czasami lepiej małymi krokami niż tutaj od razu na głęboką wodę, więc nie róbmy na pewno tych dni słodyczowych, lepiej zjeść sobie nawet jednego loda dziennie niż na przykład 10 w sobotę.
1: A czy jakieś zdrowe, słodkie zamienniki wchodzą w grę? Jeżeli tak, to co?
0: Oczywiście. Mamy teraz masę bardzo ofert takich faktycznie batoników bez cukrów, na bazie gdzieś tam nawet orzechów, gorzkiej czekolady. Ja też tutaj polecam niezdarmowa aplikacja, mówiłam też właśnie o tym na warsztatach, Zdrowe Zakupy. Fajna aplikacja, darmowa. Dzieci ją uwielbiają po prostu. Wchodzą do sklepu i skanują wszystko. My możemy po prostu za pomocą telefonu zeskanować kod i nam się pięknie wyświetla, czy ten produkt jest świetny, czy mniej fajne, czy raczej zły i powinniśmy go odłożyć, więc może weźmy dziecko po prostu gdzieś tam do sklepu, niech właśnie ten telefon wykorzysta w fajnych celach i pobiega sobie na dziale ze słodyczami, poskanuje i wybierze te, które mają po prostu zieloną buźkę. Proszę mi uwierzyć, naprawdę dzieciaki to po prostu kochają. Po drugie, my za mało je zabieramy do sklepu, bo czas, bo tak będzie szybciej, a też dzieci się wtedy oswajają z tymi produktami i dzięki temu uczą się, jakie produkty wybierać, więc jak najbardziej fajnym zamiennikiem będzie właśnie zdrowe słodycze, choćby jak oksymoron, to faktycznie są takie i są dostępne nawet gotowe na bazie nawet miodu, czy właśnie orzechów różnych, tak, czy na nową sprawę na bazie gorzkiej czekolady z dobrym składem, czy nawet jakieś musli. Ewentualnie możemy upiec fajne domowe ciasto też, jeżeli mamy czas, gdzieś tam drożdżowe, jakiś biszkopt z owocami, z galaretką. Galaretka to jest w ogóle fajny sposób na ochotę na słodkie, bo nie dość, że jest niskokaloryczna, dobra też na stawy, do tego możemy dodać owoce, więc już coś przemycamy, więc możemy stosować też takie domowe zamienniki, właśnie takie jak znaliśmy, właśnie galaretka choćby, czy biszkopt, czy ciasto drożdżowe z owocami, to myślę, że nie jeden z nas ma takie wspomnienie z dzieciństwa.
1: A co z przekąskami typu McDonald's, KFC? Można sobie pozwolić, mając problem z nadwagą, z otyłością, na wizytę w takim fast foodzie? Czy lepiej unikać?
0: Ja wyznaję podejście jako psychodietetyk, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Czyli jak najbardziej osoba, która jest na redukcji, czyli się odchudza, może na nową sprawę sobie odwiedzić tą restaurację typu właśnie McDonald's, KFC. I niekoniecznie musi, ja zawsze się śmieję z pacjentami, być ta sałatka. Niech to nie będzie po prostu nasza codzienność, tak? Zawsze się mówi, że 80% dla zdrowia, czyli tej przysłowiowej zieleniny, a 20% dla psychiki. Czyli jeżeli raz w miesiącu ktoś sobie wejdzie do takiego fast fooda, to nie zaszkodzi to naszemu organizmowi. Więc spokojnie można, bo zawsze mówię, efekt takiego zakazanego owocu. Im bardziej będziemy sobie to zakazywać, tym częściej będziemy o tym myśleć i w pewnym momencie się zrzucimy. Zamiast na jednego wrapa zjemy go po prostu 3 przykładowo. Więc jak najbardziej te osoby mogą. Można oczywiście wybierać mniejsze zło, choć jedna pacjentka mi zażartowała, nie ma mniejszego zła. Zło jest złem. Do dzisiaj to pamiętam, ale nie wiem, wybrać na przykład zamiast zwykłej coli cola zero, to też już nam obniży kaloryczność. Teraz zamiast na przykład też frytek można do zestawu wybrać sałatkę, czyli na przykład zabrać, nie wiem, wrapa i na przykład ze sałatką do tego cola zero już możemy sobie obniżyć przynajmniej o 300 kalorii ten posiłek, więc jak najbardziej można z tego typu rzeczy skorzystać, więc ja zawsze mówię, nie zakazujmy sobie, nie myślmy zero-jedynkowo, bo czasami mamy taką tendencję, że albo jesteśmy na diecie, albo nas nie ma. Nie ma nic pośrodku. Balans. Wszystko jest dla ludzi. To nie jest tak, że mamy tam jeść codziennie, bo każdy z nas by po prostu tam skończył z zawałem, z cukrzycą, ale jeżeli, nie wiem, pozwolimy

0: sobie raz w miesiącu i jeszcze dodatkowo byśmy fajnie poszli, nie wiem, na jakiś spacer w tym samym dniu, choćby pół godziny, to już w ogóle by było rewelacyjnie, więc ja jestem tego podejścia, że nie zakazujmy, wszystko jest dla ludzi i każdy z nas ma ochotę czasem na coś słodkiego i coś niezdrowego, każdy z nas jest człowiekiem, więc podchodźmy do tego z takim zdrowym rozsądkiem.
1: A co w sytuacji, gdy faktycznie nasze dziecko ma problem? Nie mówię już z otyłością, może po prostu z nadwagą i już widzimy, że coś nie gra, coś jest nie tak. Co jak rodzice możemy zrobić, gdzie szukać pomocy? Już ten przysłowiowy talerz zieleniny nie pomógł, jednak ten problem narasta. Gdzie szukać pomocy?
0: Na pewno ja bym zaczęła ogólnie od wyników badań, czyli zbadała na przykład poziom ogólnie cukru, insuliny, zbadała tarczycę, bo jednak też niedoczynność choroby tarczycy, tak w tym niedoczynność tarczycy, sprzyja też rozwojowi otyłości, więc po pierwsze na pewno bym udała się do lekarza rodzinnego w celu poproszenia o wyniku badań i powiedzenia, że dziecko zaczyna nam teć, tak? Skoro już zwiększyliśmy ilość warzyw, więc na pewno bym wykluczyła tutaj chorobę. Jeżeli byłyby wszystko ok w wynikach badań, to zastanowiłabym się, ile moje dziecko ma po prostu ruchu w ciągu dnia. Przyjmuje się, że dziecko powinno mieć codziennie godzinę aktywności i to jest takie minimum. Czy spełniamy to zapotrzebowanie? Bo w dzisiejszych czasach, czasy są jakie są, więcej spędzamy przed telefonem, grając w gry komputerowe, więc zobaczmy, czy dziecko ma na przykład aktywność. Może warto go zainteresować, może zapisać na jakiś, nie wiem, sport, może będzie chciało pójść do jakiegoś klubu, pograć w piłkę, może jakąś pasję rozwiniemy, może zabrać, nie wiem, na squasha, może zagrać razem po prostu w tenisa. Na pewno zachęcajmy dziecko w ten sposób, że pokazujmy. To nie jest tak, że masz rower, teraz idź pojeździć sobie. Może na 5-latka to zadziała, bo on będzie sobie oglądał po prostu drzewa i ptaki i będzie po prostu tym zainteresowany. Już na 10-latka to nie zadziała, bo on musi już mieć cel, tak? Więc jest to też świetny sposób do spędzenia razem czasu. Trzecie, wtedy jeżeli ma dziecko ruch, wyniki badań są też dobre, bym udała się do specjalisty, do dietetyka, ewentualnie psychodietetyka, ponieważ możemy mieć czasami problem, że dziecko może nie chcieć próbować nowych rzeczy i może nie chcieć jeść po prostu tej zieleniny z tego talerza, to bardziej wtedy psychodietetyk, a jeżeli mimo, że jest ten ruch, jest ta przysłowiowa zielenina, jak tutaj żartujemy, to bym się już udała do specjalisty i skonsultowała po prostu, czy może czegoś nie brakuje w diecie dziecka, może białka, może gdzieś tam za mało tego tłuszczu do pracy hormonów, bo jednak tłuszcz jest potrzebny do prawidłowej pracy naszych hormonów i do rozwoju ogólnie mózgu, więc może tutaj jakiś skład, może złe komponowanie ogólnie posiłków, więc jeżeli byśmy wykluczyli choroby, zdecydowali, że ruch jest, to bym się udała wtedy do specjalisty, który zajmuje się typowo leczeniem otyłości.
1: Tak trochę pod prąd idąc, a czy tej pomocy można szukać w szkole? Jak wygląda edukacja, jeżeli chodzi o zdrową żywność? Czy gdzieś tam w programach nauczania i tak dalej przejawiają się aspekty zdrowej żywności, zadbania o siebie właśnie przez to, co jemy i w jaki sposób?
0: Kiedyś była taka słynna wojna o drożdżówkę, jak wchodziły te wszystkie regulacje prawne co do sklepiku, że nie było właśnie tam słodyczy. Znaczy, jakby zmiana to naszego żywienia zaczyna się w domu. To musimy tutaj zaznaczyć. Szkoła, powiedziałabym, jest otwarta na takie, ja bym powiedziała, eventy, bo coraz częściej mówi się o zdrowym odżywianiu w szkole. Sama jestem często też zapraszana do szkół i pełnię rolę edukatora. Wyświetlamy filmiki, uczymy się właśnie korzystać czy jakby z tej aplikacji, pokazuję, jak komponować zdrowe posiłki, więc myślę, że szkoła jest miejscem, który sprzyja budowaniu dobrych nawyków żywieniowych, ale szkoła to też jest nie wszystko, bo skoro w domu nie się warzyw, a nawet dziecko dostanie w szkole te warzywa, to nie będzie chciało ich po prostu jeść. Ale ja mam pozytywne doświadczenia odnośnie szkół i zwykle jest tak, że mamy tą edukację, są te wykłady, są czasami warsztaty kulinarne nawet na godzinach wychowawczych, jest omawiana piramida żywieniowa czy talerz zdrowy, więc tutaj powiedziałabym, że mówi się o tym coraz więcej, tylko niestety sama edukacja nie działa. Musi być też działanie kontynuowane po prostu w domu. Bo ja widzę na przykład po dzieciach, kiedy prowadzę wykład, one są

0: takie bardzo, na dobrą sprawę, na tak, okej, zróbmy to, przygotujmy, bo też prowadziłam warsztaty kulinarne. O fajnie, tu super sałatka, tu fajne ciasteczka owsiane, tak? A potem się przechodzi do domu i nie ma tej kontynuacji i tutaj czasami możemy się zdarzyć po prostu ze ścianą, więc ja myślę, że szkoła jak najbardziej jest miejscem, gdzie może budować dobre nawyki żywieniowe, pod warunkiem, że my to będziemy w domu kontynuować.
1: Czyli rodzicu, nie zwalaj wszystkiego na szkołę, weź się też do roboty, a w tym może pomóc taka pigułka już jako podsumowanie naszej rozmowy. Jakby mogła Pani tak kilka rad w podsumowaniu właśnie zawrzeć dla naszych słuchaczy. Co zrobić, żeby ta nasza codzienna dieta była po prostu zdrowsza i co możemy zrobić tak, no, bez trudu, bez jakiegoś zbędnego kosztu, żeby to nasze żywienie poprawić?
0: Po pierwsze, picie wody, czyli zamienienie już słodkich, jakichkolwiek słodkich napojów, nawet soków, na picie wody będzie już sprzyjało na utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Czyli pierwszy punkt to pijmy wodę. Najlepiej szklankę wody przed każdym posiłkiem, około tak 20-30 minut. Już mówię dlaczego, bo zjemy po prostu mniej. Drugie, często też mylimy uczucie pragnienia, że nam chce się pić, z uczuciem po prostu jedzenia. Więc już tutaj będziemy mogli dodatkowo zaoszczędzić kalorie. Drugą rzecz bardzo ważną, zamienimy jasne pieczywo na pełnoziarniste. Bo daje nam dużej po prostu sytość. Jeżeli ktoś zje dwie kromeczki chleba białego, to on będzie szybciej głodny niż osoba, która zje dwie kromki prawdziwego chleba, na przykład razowego. Więc tutaj taka niewielka zmiana, bym powiedziała, i już nam daje większe uczucie sytości. Może być graham, w szczególności na sprawie, jeżeli ktoś choruje na żołądek, albo ma wrażliwe jelita, albo przeszkadza mu ten kwaśny smak tego żytniego, może być jak najbardziej orkiszowy, też na sprawę też graham jak najbardziej, czy taka bułeczka, już to będzie świetnym po prostu zamiennikiem. Trzecia rzecz to, na dobrą sprawę, co mówiliśmy, to jest bardzo ważne, jak mamy talerz, żeby połowa talerza stanowiły po prostu warzywa, tak? Niech tam obok będzie to mięsko, niech będą te ziemniaczki, niech to będzie ta kasza, ale połowa niech to stanowi po prostu warzywa. Następną rzecz warto zwrócić, żeby obniżyć kaloryczność, zamienić cukier. Cukier na przykład możemy zamienić, nie wiem, na ksylitol, na erytrytol, tak? Że na stewie, na te zamienniki, które są mniej kaloryczne, ale też nie są sztuczne, tak? Są produktami naturalnymi, nie wpływającymi pozytywnie na przykład na zdrowie, bo stewia obniża ciśnienie tętnicze. Ksylitol pomaga nam regulować pracę jelit, więc dobrze jest przy zaparciach też tutaj. Erytrytol to już w ogóle, bo ma zero kalorii, a daje smak słodki, więc możemy na przykład do wypieków, czy do jakichś deserków, choćby chia zdrowych, go po prostu dać. I jeszcze ważną rzeczą bym powiedziała, oprócz tych zamienników właśnie, tych cukru, czy tej zieleniny, ruch, tak? Bo to musi iść w parze. Jedno, drugie się nie wyklucza, jedno i drugie się łączy. Czyli zadbajmy też o ruch, żeby dla nas dorosłych przynajmniej pół godziny dziennie jakiejś aktywności, spacer, będziemy mniej zmęczeni, a dla dzieci przynajmniej godzinę dziennie lub więcej. Więc myślę, że to by było najważniejsze, że właśnie ruch, ta woda, większa ilość warzyw, pieczywo, właśnie te pełnoziarniste tutaj i te zamienniki po prostu tego cukru już da nam takie rezultaty, że możemy na przykład po miesiącu zobaczyć i spadek na wadze i lepsze po prostu też nasze samopoczucie.

0: więc lepiej to robić stopniowo, bo często mamy też takie podejście, że im szybciej, tym lepiej. Nie. Jeżeli czasami się czyta, może słyszy, że nie wiem, schudnięcie 10 kg miesięcznie jest w cudzysłowie lepsze niż 2 kg, wcale tak nie jest. Chodzi o zmianę myślenia. Jeżeli zmienimy nasze podejście do tego, co kładziemy na stole, to będziemy też mogli utrzymać te dobre nawyki, utrzymać nasze zdrowie i nie skończy się to też efektem jojo. Więc zawsze mówię, lepiej powoli, lepiej nawet sobie przeprowadzić ten proces zmiany nawyków, czy też odchudzania, dłużej, na spokojnie, bez katowania, tak, bez poczucia bycia nieszczęśliwym, bo czasami ludziom też się kojarzy dieta, że będę już teraz jadł tą sałatę i tylko popiję wodę. Wcale tak nie jest. Zmieniajmy stopniowo, wprowadzajmy małe kroki, a dadzą nam po prostu duże efekty.
1: Magazyn lokalny.
2: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Trzebnicka Bazylika, Las Bukowy ze stawami czy Kocie Wzgórza to magnesy przyciągające do gminy Trzebnica setki turystów każdego roku. O atrakcjach tego terenu i powodach, dla których turyści odwiedzają gminę, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach. Jego gośćmi byli Joanna Rafalska i Albert Paprotny z Gminnego Punktu Informacji Turystycznej.
3: Gmina Trzebnica to gmina, która jest dość ciekawym kierunkiem turystycznym, między innymi ze względu na swoją historię, ale też różne atrakcje turystyczne, które macie u siebie. Co jest tym głównym magnesem, który przyciąga tak naprawdę turystów do Trzebnicy?
4: Joanna Rafalska, jestem pracownikiem Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy.
5: Wiele milionów lat temu Homo erectus wybrał Trzebnicę na miejsce swojego bytowania. My tak troszeczkę żartujemy, że teraz ci wszyscy nowi mieszkańcy, którzy są nowymi mieszkańcami Trzebnicy, tak jakby podobną decyzję podejmują, że wybierają Trzebnicę jako dobre miejsce do życia właśnie z bardzo wielu względów. I te względy takie geograficzno-przyrodnicze, klimatyczne, też tutaj odgrywają sporą rolę. Jesteśmy blisko aglomeracji wrocławskiej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych i to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do

Jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych. I to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do

0: miejsce na siedzibę nowych, nie wiem, naszych rodzin tutaj Trzebnicki i jest ich coraz więcej.
1: A turyści czego szukają? Co Trzebnica, ale i gmina Trzebnica ma do zaoferowania swoim turystom?
2: Albert Paprotny, pracownik Gminnego Punktu Informacji Turystycznej Trzebnicy. Trzebnica, można powiedzieć, różni się od innych okolicznych miejscowości tym, że mamy bogatą gamę różnych atrakcji poprzez sięgające dawnej naszej historii, właśnie związane z Homo Erectusem, ze świętem Jadwigą, także z dawnym uzdrowiskiem, a również jeśli chodzi o atrakcje właśnie takie, które są aktualnie tworzone właśnie ze względu na aktywność sportową, rekreacyjną, też właśnie Trzebnica jest miejscem spokojnym. Blisko mamy właśnie do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia, jesteśmy dobrze skomunikowani, tutaj jak Kasia wspomniała, mamy właśnie drogę ekspresową, ale mimo to nie jesteśmy miastem głośnym, też nie jesteśmy sypialnią Wrocławia, jak to niektórzy próbują mówić, ponieważ u nas się żyje i nie tylko śpi, a turyści właśnie mogą poprzez, na przykład odwiedzając Wrocław, szukać innych atrakcji, trochę odpocząć od tego zgiełku tak zwanego i wybierają często Trzebnicę. My jesteśmy właśnie jako pracownicy informacji turystycznej często konfrontowani z sytuacją, kiedy przyjeżdżają do nas turyści, którzy przyjechali do Wrocławia, zobaczyli we Wrocławiu te największe atrakcje, katedrę, panoramę racławicką i tak dalej i im się, można powiedzieć, że to już nudzi i szukają czegoś innego. I że Trzebnica jest właśnie blisko, przyjeżdżają do nas i są zaskoczeni tym, że takie miasto jest blisko Wrocławia.
1: W takim razie, co można tutaj zobaczyć? Gdybyście mieli wymienić, no nie wiem, powiedzmy 5 rzeczy, które od ręki przychodzą wam do głowy i jest takim must have'em dla turystów, co musimy jako turyści zobaczyć w Trzebnicy?
2: Według mnie to takie top 5 Trzebnicy, co warto zobaczyć, no to na pierwszym miejscu jest Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej. To jest nasza perła architektoniczna, kulturowa, związana bardzo mocno z naszym miastem. No, można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce dyktowało życie, jakie toczyło się właśnie w Trzebnicy. Właśnie Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej wraz z podcysterskim kompleksem klasztoru. W Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej mamy oczywiście grobowiec Świętej Jadwigi, patronki Śląska, także grobowiec księcia Henryka Brodatego, który pochowany jest wraz z mistrzem zakonu krzyżackiego, co też mało osób o tym wie. W sumie taka ciekawostka, że właśnie często opowiadana przez nas, że dlaczego książę Henryk Brodaty nie jest pochowany ze swoją żoną, nie? I często pytamy, jak myślicie, z kim jest pochowany? No to często ludzie mówią, może z jakąś inną księżną, albo coś w tym stylu. Mówią, nie, to chodzi po prostu o to, że książę Henryk był wzorem cnót rycerskich i także ten mistrz zakonu, dlatego pochowano ich razem, aby wzmocnić jakby rangę tego miejsca. A w podcysterskim klasztorze, no warto zajść do sióstr, aby również zobaczyć ich muzeum związane z życiem i działalnością, a także wpaść po prostu na kawę do sióstr, do ich kawiarni Świętej Jadwigi, gdzie mają parzoną specjalnie kawę, także domowe ciasto, można także skosztować nawet obiadu, zupy, zatem jest to takie dość niecodzienne miejsce, bo mało osób wie o tym, że do klasztoru można wejść, bo przez długi czas sytuacja ta była inna, że klasztor jednak to było miejsce, gdzie siostry no w zamknięciu oczywiście była możliwość wstępu, ale to w konkretnych celach, albo do zakładu leczniczo-opiekuńczego, albo stricte do muzeum. Rzadko kiedy można było po prostu pójść tam posiedzieć i teraz właśnie siostry otworzyły się na turystów, na mieszkańców, tak trochę szerzej. Również organizują różne występy, takie zespołów muzycznych, dzieci z lokalnych szkół także tam występują, można wystawy różne lokalnych artystów, a także tam z Dolnego Śląska zobaczyć, zatem no, siostry trochę jakby działają szerzej również w ramach takiej promocji kultury również tutaj lokalnej.
1: To ten podstawowy pierwszy punkt na liście. Co kolejnego? Co na miejscu drugim?
0: Na pewno warty obejrzenia jest też kościółek pod wezwaniem 14 wspomożycieli w Lesie Bukowym. To też jest taka ciekawostka z samotnią, która została po ostatnim pustelniku. Z całym Lasem Bukowym, z Drogą Krzyżową, która niedawno została odnowiona. To też jest taki ciekawy punkt warto odwiedzenia, taka też troszeczkę pozostałość po tych naszych uzdrowiskowych tradycjach, bo Las Bukowy miał niesamowicie dobry wpływ na nasze samopoczucie, likwidował bóle głowy i stąd też właśnie tradycja uzdrowiskowa połączona z Lasem Bukowym. Na pewno też należy pamiętać o kościele świętych Piotra i Pawła. Też ma swoją taką ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem. Był moment, kiedy pełnił funkcję magazynu. Dopiero po wielu latach przywrócono mu godność

0: I funkcję świątyni.
1: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o kościół Piotra i Pawła, to warto przypomnieć, że jest to najstarsza świątynia u nas w Krzemnicy. Dużo osób kieruje się do bazyliki, ponieważ tam można powiedzieć, że właśnie święta Jadwiga działała i to dużo osób kojarzy właśnie z okresem średniowiecza, z początkami miasta i tak dalej, ale no, najpierw był kościół Piotra i Pawła, który na początku jeszcze był kaplicą świętego Piotra i Pawła, drewnianą, później była kaplica kamienna, następnie przebudowano to wszystko na kościół właśnie ceglany i dlatego właśnie warto wspomnieć, że jest to najstarsza świątynia w Trzebnicy, starsza od właśnie sanktuarium świętej Jadwigi i jeszcze nawiążę do kościoła leśnego. Właśnie był to dawniej nietypowy las, ponieważ większość jego obszaru stanowiło park zdrojowy. Aktualnie jak przechodzimy ze ścieżkami Lasu Bukowego, to możemy podziwiać te piękne buki wysokie, ale no jeszcze przed wojną, patrząc na stare pocztówki, ta wysokość tych drzew nie była taka wielka. No, w Lesie Bukowym też znajdowała się wieża widokowa, gdzie aktualnie jakbyśmy znaleźli stare, właśnie dawne miejsce, gdzie ona stała, no to można się za głowę złapać i gdzie wieża widokowa w środku lasu, to nie była taka jak ścieżka koronami drzew teraz w miastach tam turystycznych, tam w górach, w Karkonoszach, tylko to była zwykła wieża widokowa, która wychodziła ponad koronę drzew, które one były, no można powiedzieć, no na pewno jedną trzecią niższe, jak nie o połowę, bo to było jakby świeże zadrzewienie i też zupełnie inny charakter miał ten las, właśnie taki bardziej wypoczynkowo-uzdrowiskowy. Aktualnie Las Bukowy przeznaczony jest głównie do spacerów, do takiego wypoczynku, do właśnie ucieczki trochę od hałasu, do takiego wyciszenia się. W przyszłości fragment Lasu Bukowego ma być przeznaczony pod funkcjonowanie też uzdrowiska. Ma też jakby powrót być do tych dawnych tradycji uzdrowiskowych, gdzie właśnie fragmenty lasu były parkiem zdrojowym i to też ma jakby w przyszłości takie plany są, aby do tego powrócić. No na chwilę obecną no Las Bukowy jest typowo miejscem spacerowo-rekreacyjnym.
2: Mieliśmy bazylikę, mieliśmy kościółek leśny wraz z Lasem Bukowym oraz kościół Piotra Pawła, to trzy miejsca. Mówiliśmy o Piątce, to co jeszcze? Co byście polecili?
1: Tak, w samej Trzebnicy no to warto, skoro jesteśmy w Trzebnicy, w wzgórzach trzebnickich, no to trzeba wejść na jakieś wzgórze. I właśnie tutaj u nas w Trzebnicy najwyższe wzniesienie to jest górujące, takie najbardziej charakterystyczne, to jest Winna Góra, potocznie zwana Kociakiem, Kocią Górą. Miejsce, gdzie zostało dokonane odkrycie najstarszych śladów obecności człowieka w Polsce. I to trzeba zaznaczyć, że to są ślady obecności człowieka w Polsce, a nie, że znaleziono szczątki, ponieważ dużo osób przyjeżdża do Trzebnicy i szuka, czy może jakieś kości jeszcze znajdzie. To chodzi o to, że właśnie fragmenty narzędzi, którymi obsługiwał się właśnie Homo erectus, lub kości zwierząt, na które polował. Właśnie tu warto powiedzieć, że w Trzebnicy kiedyś panował taki klimat, że chodziły tutaj nosorożce, bizony, łosie. Teraz to takie zwierzęta to tylko w książkach można zobaczyć, albo no, jeśli chodzi o łosia, to trzeba było właśnie jechać bardziej takie puszcze czy coś w tym stylu. Jest to miejsce, które zostało zrewitalizowane. Oczywiście były dwa etapy przeprowadzone na małą pętlę edukacyjną. Został zakończony drugi etap, czyli dodatkowej dużej pętli edukacyjnej, na której są właśnie tablice informacyjne przedstawiające sam fakt tego odkrycia oraz przybliżające tamte czasy prehistorii, właśnie w jaki sposób Homo erectus funkcjonował, właśnie jakie zwierzęta tutaj żyły, jaki panował klimat. Powstała platforma widokowa, skąd można podziwiać panoramę miasta. Planowane jest jeszcze w przyszłości, aby powstała na Kociej Górze wieża widokowa. Liczymy na to, że wraz właśnie z popularyzacją wież widokowych na Dolnym Śląsku, które rosną jak grzyby po deszczu, mamy nadzieję, że nasza wieża widokowa również przypadnie do gustu turystom. Już wiele osób, które nas odwiedza w informacji turystycznej, pyta o tą wieżę, bo mamy u siebie taką właśnie makietkę, wizualizację i kiedy można przyjechać na wieżę, nie? Mówimy, że prosimy o cierpliwość, liczymy, że to będzie niebawem i właśnie liczymy też na to, że to będzie taki dodatkowy magnes do turystów.
0: Jeśli chodzi o samo miasto, to tą piątą taką perełką, to ja bym postawiła na Stawy Trzebnickie plus Tężnia, która tam też się znalazła. To jest takie dość ciekawe miejsce, bo ono zostało bardzo mocno zrewitalizowane i faktycznie stało się takimi, można powiedzieć, płucami Trzebnicy. Dodatkowo Tężnia też przyciąga tymi swoimi właściwościami i też jak obserwujemy w informacji turystycznej, naprawdę sporo ludzi z Wrocławia przyjeżdża właśnie, żeby tą Tężnię zobaczyć, żeby tam posiedzieć, poddychać trochę tym powietrzem i to chyba jest najbliższa Wrocławiowi Tężnia, tak jak nasze góry są najbliższe od Wrocławia. Coś w tym jest, w tej Trzebnicy, że ma kilka takich, powiedzmy, elementów, które

0: które przez tą bliskość Wrocławia powodują, że ci turyści naprawdę chcą do nas przyjeżdżać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Te tężnie też przyciągają ludzi nawet bardziej niż z okolic Wrocławia, bo my zawsze podpytujemy, skąd państwo przyjechaliście i dlaczego pomysł na Trzebnicę. To zaobserwowaliśmy właśnie, że i Śląsk, i Kraków, i nawet Warszawa, cały 23 rok, właśnie gdzieś tamte kierunki, oczywiście plus zachodniopomorskie i Wielkopolska, bo tu najbardziej jesteśmy skomunikowani z tą częścią Polski, ale od pewnego momentu faktycznie tam Śląsk, Kraków również i też ci ludzie przyjeżdżając mają wiedzę, że w Trzebnicy jest tężnia. Zawsze podpytujemy, jakim kanałem informacji się o nas dowiedzieli, bo to dla nas jest takie istotne, jak do tych turystów docierać. I to właśnie nas tak też bardzo zaciekawia i cieszy jednocześnie, że tężnia w Trzebnicy jest znana gdzieś tam na Śląsku i chcą ludzie przyjechać z tamtej okolicy i to zobaczyć. Ciechocinkiem nie jesteśmy, a mimo to gdzieś ta tężnia przyciąga i to naprawdę jest dla nas takie bardzo budujące, że to, co robimy, to się może też podobać na zewnątrz.
1: Nawiązując do tężni, która już istnieje, warto dodać, że mają powstać kolejne tężnie, również na Stawach Trzebnickich, tylko w innym miejscu, przy ścianie Lasu Bukowego bardziej, ponieważ ta, która aktualnie u nas działa, znajduje się między dwoma stawami. To też jest powiązane właśnie z powrotem do tych tradycji uzdrowiskowych. Też właśnie, jak Asia wspomniała, że właśnie tym kolejnym właśnie numer 5 to są właśnie te tereny Stawów Trzebnickich, to też warto powiedzieć o tym, że same stawy w sobie nie dałyby takiego efektu bez ich położenia, bo one są właśnie w bliskiej lokalizacji do Lasu Bukowego. Ta, można powiedzieć, synergia, to współgranie lasu i stawów, raz, że, no wiadomo, widok jest piękny, czy to wiosna, lato, jesień, zima, no chyba, że jest taka szaruwa, to wiadomo, ale że właśnie to połączenie działa też na ludzi w sposób taki, że dużo osób przyjeżdża nawet z Wrocławia, bo to często to właśnie podajemy przykład Wrocławia, bo to jest miasto wielkie, dużo położone, a dużo osób z Wrocławia jeszcze do Trzebnicy nie było i często przyjeżdżają nawet sami wrocławianie, ale no wiadomo, również turyści z całej Polski i ich ten obraz po prostu no porusza, że jest pięknie, że jest cisza, spokój, że nawet te budynki, które stoją przy stawach trzebnickich, można powiedzieć, że ludzie zazdroszczą tym ludziom, że tam mieszkają, że turyści, że też chcieliby mieć taki widok na co dzień, ale właśnie sam fakt tej lokalizacji, tego krajobrazu pozwala ludziom też odpoczywać, bo ważnym elementem też można powiedzieć tego miejsca, dawnego uzdrowiska, a także tego, do którego gmina dąży, jest to, że przyjeżdżając do Trzebnicy, do miasta, które nie ma statusu uzdrowiskowego, możemy poczuć się jak w uzdrowisku. I to jest właśnie dla nas taki dodatkowy plus, że bez statusu jesteśmy postrzegani jako takie miasto, które coś z uzdrowiska w sobie ma właśnie. I to też jest dobre, to też się z tego cieszymy, czy jak jesteśmy na targach turystycznych, czy jak turyści do nas przychodzą, czy jak rozmawiamy z naszymi partnerami z innych informacji turystycznych, to oni już o tym słyszeli. Często ludzie przyjeżdżają, że oni przyjechali do Trzebnicy Zdrój. I to też jest fajne, że to się w jakiejś w głowie tam u ludzi zakotwiczyło. I właśnie sam przyjazd do Trzebnicy pozwala ludziom odpocząć. I to też jest ważna forma uzdrowiska, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska, aby też w sposób taki bierny trochę leczyć się, ponieważ właśnie takie miejsca przyspieszają proces leczenia. To też warto powiedzieć i samo przebywanie w bliskości do lasu i stawów trzebnickich, przez to, że tam panuje klimat leczniczy, już powoduje, że to działa na organizm, na układ oddechowy lub dla osób, które są bardzo zestresowane, to już jest dla nich jakby forma takiej mini terapii. I to też właśnie można zaproponować, że jeśli żyjemy w jakimś stresie, w natłoku, to warto przyjechać do Trzebnicy, po prostu od tego się odciąć i żeby znaleźć tutaj taką sobie enklawę spokoju. Zatem to jest taki pomysł na odwiedzenie Trzebnicy.
2: Mówiliśmy o zabytkach, o Lesie Bukowym, o takich miejscach, gdzie możemy wypocząć czy duchowo, czy aktywnie. A czy gmina Trzebnica jest też miejscem, które może przyciągać turystów sferą kulinarną? Czy macie coś charakterystycznego do polecenia turystom, jeżeli chodzi o kuchnię?
0: Jeśli chodzi o takie właśnie zwiedzanie, turystę, który kieruje się smakami, kulinariami, to Trzebnica też ma sporo do zaoferowania i tutaj należy wspomnieć o wielu wydarzeniach, które się wpisują w nasz kalendarz wydarzeń. I chyba takie najbardziej charakterystyczne i takie ciekawe dla podniebienia to są dożynki, bo zawsze mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia i jeszcze z dalszych okolic przyjeżdża po to, żeby popróbować tych lokalnych specjałów. To jest ukłon w stronę kół gospodyń wiejskich sołectw, które naprawdę z roku na rok prześcigają się, żeby te potrawy były coraz bardziej wymyślone. myślne i takie oryginalne, niepowtarzające się, żeby swoje kramiki tak ubogacić, żeby zachęcały właśnie do degustacji u nich. I to faktycznie im się świetnie udaje. No oprócz tego oczywiście jesteśmy jeszcze zagłębiem sadowniczym, więc te owoce królują u nas na stołach, są przetwory, są dżemy, wszelkiego rodzaju powidła, soki i oczywiście świeże owoce, to taki nasz znak rozpoznawczy. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, tym się chwalimy, chociażby na Święcie Sadów, które już od bardzo wielu lat jest tutaj na Dolnym Śląsku znane i bardzo chętnie też turyści właśnie nas odwiedzają podczas tego wydarzenia, bo tutaj też zawsze coś smacznego się dzieje, są różne konkursy, na przykład na jakieś, ostatnio był konkurs na potrawę z jabłek i to nie tylko były ciasta, tylko to były wszechstronnie tak jakieś rozumiane wariacje z jabłkiem w roli głównej. I ci wszyscy, którzy szukają takich właśnie smaków, jeżdżą po takich właśnie wydarzeniach i tutaj osoby, które coś tam w kuchni potrafią zrobić, to mają ogromne pole do popisu, żeby zachwycić właśnie tym swoim produktem. Wina to jest taka stara, nowa tradycja, tak? My już byliśmy terenami, gdzie winnice nie były rzadkością i teraz do tego wracamy. Ludzie na nowo odkrywają walory tutaj klimatyczno-geograficzne, te stoki, które wcześniej były winnicami, ponownie się nimi stają i te winnice, można tak powiedzieć, jak grzyby po deszczu też gdzieś tam wyrastają i tu w okolicach Trzebnicy, w samej Trzebnicy też już kilka ich jest i to chyba jest takie miejsce właśnie, które skupia też jeszcze inną grupę turystów, którzy gdzieś, nawet mamy taki szlak tutaj na Dolnym Śląsku stworzony, szlak wina i piwa i to też się cieszy sporym takim uznaniem, bo powrót do takich, powiedzmy, starych metod uprawy i produkcji znajduje bardzo duże uznanie. Jeśli mówimy o winach, no to należy też wspomnieć o piwie. Mamy w Trzebnicy browar, to jest taki rzemieślniczy browar, też sporo uznanie i to też jak bywamy gdzieś tam na targach w Polsce, to ten browar się tam pojawia i my te produkty widzimy i widzimy też chętnych, którzy już wiedzą, po co sięgają, czyli to już jest marka, która gdzieś tam zaistniała. Mamy też cydr trzebnicki, skoro są jabłka, to cydr też i to jest cydr, który zdobył wiele nagród na Polakrze i na wielu innych wydarzeniach, gdzie poddawany był ocenie jurorów, także jesteśmy bardzo dumni z tego takiego naszego bogactwa. To też jest jeden z naszych potencjałów turystycznych.
2: Można powiedzieć, że z trudem wymieniliście 5 tych głównych punktów, które turyści odwiedzają w Trzebnicy i okolicy, ale takich miejsc wartych zobaczenia jest o wiele więcej. Pytanie zatem, gdzie szukać informacji na temat tego, co w Trzebnicy, ale i w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, czy nawet szerzej na północy Dolnego Śląska, zobaczyć, gdzie szukać tych informacji i jaką rolę w tym ma też wasz punkt informacji turystycznej.
0: Jeśli chodzi o przekaz nasz wychodzący z punktu informacji turystycznej, to rzeczywiście staramy się docierać do wszelkich możliwych odbiorców i do tych, którzy korzystają z social mediów, tych, którzy korzystają z naszej gazety. Są też gabloty z plakatami, bo jest też sporo starszych osób, które niekoniecznie może się na tym gruncie takim komputerowym swobodnie poruszają, więc do nich też musimy docierać. Publikujemy też ulotki i mapy i też inne materiały takie promocyjne, które zabieramy ze sobą na różnego rodzaju wydarzenia. I są to wydarzenia, które organizowane są przez nas na terenie miasta i gminy, ale też bywamy i we Wrocławiu, i na terenie Dolnego Śląska, na targach turystycznych, gdzie odbiór jest jeszcze znacznie większy, bo są też obcokrajowcy, którzy w danym momencie przebywają na przykład we Wrocławiu i do nich też docieramy. Mamy ulotki w obcych językach, sami też posługujemy się językami obcymi, więc to jest dla nas takie duże ułatwienie. W samym punkcie też mamy materiały, które są rozdawane bezpłatnie, są ulotki, są mapy. Jest też dużo takich treści, które możemy przekazać w formie ustnej, typu baza noclegowa, gastronomiczna, bo to też jest bardzo ważne dla turysty, tudzież różne punkty usługowe, bo podczas podróży różne historie mogą mieć miejsce, więc ludzie traktują punkt informacji turystycznej jako takie miejsce, gdzie mogą rzeczywiście wszelkiej pomocy od nas uzyskać. Nie tylko taką informację stricte turystyczną, ale też właśnie w takich sytuacjach losowych i my też się w tym odnajdujemy, zbieramy te informacje, uaktualniamy je na bieżąco, bo to się dość mocno zmienia. Bardzo chętnie tak tą informacją się dzielimy, bo też dzwonią do nas grupy z całej Polski, które planują wycieczki do Trzebnicy, pytając o przeróżne możliwości, o przewodnika, o nie wiem, transport dodatkowy, tudzież nie wiem, serwis rowerów, bo naprawdę różne są formy spędzania wolnego czasu i my staramy się tym wszystkim formom sprostać, tak żebyśmy byli na tyle skuteczni, elektryczni, żeby każdemu turyście zapewnić

0: zapewnić maksymalnie najlepszą obsługę. Sam punkt znajduje się tuż pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy, to jest plac Marszałka Piłsudskiego 1. Na samym dole, tuż obok Galerii Trzebnickiej, także bardzo łatwo do nas trafić z poziomu parkingu. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu od 7 do 15.
1: Turysta może przyjść do gminnego punktu informacji turystycznej, żeby zdobyć pewne informacje. Może tam też dostać na przykład różne mapy, przewodniki, a tych wydaliście całkiem sporo. Zarówno wy jako gmina, ale też we współpracy z różnymi podmiotami. Jakie przewodniki oferujecie i dla kogo one są dedykowane? Czy są to takie ogólne poradniki, czy też są jakieś wariacje, na przykład skierowane do dzieci? Jak to wygląda?
2: W naszej informacji turystycznej oferujemy właśnie materiały, przewodniki, mapy, co ważne, bezpłatnie. To trzeba wspomnieć, bo mało jest informacji turystycznych, które nie pobierają opłaty. My ze względu na to, że podlegamy pod Urząd Miasta Trzebnicy, to właśnie oferujemy nasze materiały bezpłatnie i turyści mogą u nas skorzystać z szerokiej gamy. Przewodniki mamy dla turystów właśnie szukających takich nieoczywistych miejsc, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nasze top 5, wiadomo, jest tego top więcej, ale są miejsca, które rzadko kiedy są takie oczywiste. Na przykład mamy wąwozy, wąwóz piekielny w Trzebnicy, to większość osób kojarzy, ale na przykład poza Trzebnicą, w Taczowie, mamy już inne wąwozy, które są, no, osobiście uważam, że trochę ciekawsze, ze względu na to, że są położone trochę dalej od miasta i są też dłuższe, są głębsze i właśnie w przewodniku, na przykład rodzinnym naszym, jest informacja o tym i warto właśnie ten przewodnik się zaopatrzyć, ponieważ jest w nim informacja nie tylko o atrakcjach, ale także o historii. Historii miasta, historii gminy, także historii poszczególnych miejscowości naszej gminy, czy każda miejscowość, tam staraliśmy się opisać jakiś rys historyczny i co w niej jest ciekawego do zobaczenia. Zatem właśnie przewodnik rodzinny to jest jedna z naszych publikacji, którą właśnie polecamy. Mamy również przewodniki, które we współpracy na przykład z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, może nie tyle co tworzyliśmy, ile udostępnialiśmy informacje o naszym regionie, aby zostały właśnie w tych przewodnikach zawarte. Są to przewodniki dotyczące już trochę większego zakresu, jeśli chodzi o region, ponieważ to jest na cały Dolny Śląsk, ale także pozwala to turystom zapoznać się z szeroką ofertą Dolnego Śląska, w której my również się znajdujemy, a także przewodnik, który wraz z współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin, acz nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować, w której my również się znajdujemy, a także przewodnik, który wraz z współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin, acz nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować.

0: trochę z tymi atrakcjami, które człowiek zwiedza.
1: Mówimy o przewodnikach tradycyjnych, drukowanych, a czy jesteście dostępni również w internecie? Jeżeli tak, to gdzie i co tam na waszej stronie internetowej możemy znaleźć, jakie informacje? Czy są też być może jakieś e-przewodniki, e-mapy, które pomogą nam w zwiedzaniu Trzebnicy?
0: Tak, mamy naszą stronę dedykowaną turystyce, turystyka.trzebnica.pl. Znajdują się na niej wszystkie informacje, jakie zdołaliśmy zebrać na temat naszych atrakcji. Są one oczywiście okrojone w taki sposób, aby osoba korzystająca z naszej strony nie musiała przebrnąć przez tony treści, tylko wybraliśmy te najważniejsze, aby po przyjeździe do Trzebnicy uzyskała ewentualnie w informacji turystycznej lub z materiałów tutaj naszych papierowych taką głębszą wiedzę, ponieważ nie chcemy zanudzić na stronie internetowej potencjalnych turystów, to przekazujemy te kluczowe treści. Znajdują się właśnie informacje, znajdują się na stronie turystycznej naszej informacje odnośnie atrakcji, noclegów, restauracji, proponowane są wycieczki rowerowe, piesze, informacje także o naszych miastach partnerskich, także w języku niemieckim mamy treści na temat naszych atrakcji, historii i kultury. Staraliśmy się też, można powiedzieć, zaopatrzyć tą naszą stronę w zdjęcia prezentujące uczciwie nasze atrakcje. Nie dodawaliśmy żadnych retuszów. Nasza strona turystyczna oferuje właśnie szeroką gamę informacji. Mamy tam właśnie mapę multimedialną, gdzie mamy zaznaczone każdą atrakcję wraz z adresem, z godzinami funkcjonowania, a także no właśnie restauracje, muzea czy inne właśnie turystyczne obiekty. Mamy też linki do wersji PDF naszego przewodnika rodzinnego, do map, do kociej ścieżki również, także do naszych stron internetowych, jeśli chodzi o gminę Trzebnica, gdzie przekierowanie jest również do YouTube'a, do Instagrama, gdzie można też informacje związane z turystyką pozyskać. I właśnie też prócz naszej strony internetowej, to też działamy w ramach Facebooka oficjalnego Urzędu Miasta, gdzie też publikujemy treści związane z turystyką. Również w ramach działań Wydziału Promocji tworzymy filmy, które są skierowane do turystów, właśnie aby odkrywać te takie miejsca, które są blisko, a niekoniecznie są popularne. Iż kilka takich filmów powstało. Planowane są kolejne, aby właśnie pokazywać te nasze uroki, które są jakby jeszcze nieodkryte, ale warte do zobaczenia.
2: Gdzie odnaleźć ciszę i spokój? W mieście może być z tym problem, dlatego polecamy Wam spacery po okolicznych lasach. Leśnicy przypominają, że wybierając się do lasu, należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i właściwym zachowaniu. Szczegóły leśnego savoir vivre zdradza nam Marcin Majewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.
3: Wybierając się do lasu, wybierzmy przede wszystkim takie fragmenty, do których dobrze można dojechać, czy to samochodem, czy to pociągiem. Samochód obligatoryjnie zostawmy na parkingu leśnym, parkingu miejskim i dalej do lasu udajmy się, czy to pieszo, czy to na rowerze. Pamiętajmy o właściwym ubiorze, ale pamiętajmy również o dbałości o swoje stawy skokowe przede wszystkim, czyli ubierzmy buty za kostkę, żeby w przypadku nadepnięcia na jakąś gałąź, czy utracenia równowagi na nierówności powierzchni, ten staw skokowy nam się utrzymał. Pamiętajmy o odzieży, najlepiej zapinanej, tudzież zakrywającej maksymalną ilość naszego ciała, a to ze względu na to, że już mogą pojawiać się kleszcze. Spacerując w lesie, zachowujmy się cicho, żeby zbyt mocno nie uprzykrzać życia mieszkańcom lasu, czyli zwierzętom. One w tym lesie są cały czas, mimo że my ich nie widzimy. W ciągu dnia są najczęściej przyczajone, schowane gdzieś w jakichś zaroślach, młodszych fragmentach lasu. One odpoczywają po całą noc żerowaniu, więc jeżeli będziemy zachowywać się cicho, to damy im ten spokojny czas na wypoczynek. Wybierając się do lasu, tak naprawdę telefonu nie potrzebujemy, ale on może czasami nam się przydać w sytuacjach kryzysowych, czy to zawezwania pomocy, czy też poinformowania na przykład kogoś, że zgubiłem się w tym lesie. Bardzo bym również prosił o to, żeby jedzenie, które ze sobą zabieramy, zabierać w opakowaniach wielokrotnego użytku. Najlepiej to, co przynieśliśmy ze sobą, żebyśmy ze sobą z powrotem do domu zabrali i śmieci wszystkie wyrzucili po prostu w domu, a nie do lasu.
2: W takiej sytuacji dobrze jest zgłosić się bezpośrednio do Nadleśnictwa, które wskaże drogę powrotną do miasta.
4: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
5: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego

0: i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
1: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy miast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na do widzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu.

stresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam, o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Le Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś dwa utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w radiu ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do czwartej rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty. Pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał, to jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla,

Zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój Wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie 3 albumy. 3 niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o 2 pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez 2 zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze 2 płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy m.in. w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkaliśmy.

mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak. Chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego. Wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam, a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi, Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi. Jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100% kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna.

Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum, brum, brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki. Życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alania,

0: O jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
2: Magazyn muzyczny.
3: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz.

0: Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: W tym okresie artysta koncertował intensywnie, trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przyjdzie, jak zwierzę.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni

0: i sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz

0: dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

0: traci dzień.
1: Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: wolnym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady, interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.

0: Magazyn muzyczny.
1: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia
0: SK2.
1: Są...

9 właśnie minęła. To jest Radio SK2, czyli radio, w którym usłyszycie tylko polskie najlepsze hity. Bajm, Biała Armia, tak rozpoczniemy tę godzinę, ale będzie też Mrozu, Piotr Cugowski, Jerem Sikorski czy Kasia Popowska. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Ja, Żąbek, kłaniam się nisko.

Ależ oczywiście tańczyć można, wręcz wypada w wakacje szczególnie, bo wakacje to czas wolny od nauki, więc można poszerzać swoje na przykład taneczne pasje. Czemu by nie? I do tego mamy polską najlepszą muzykę, do której również nóżką można poruszać. A tymczasem patrzę, że polska marynarka wojenna wcale wakacji nie ma. Ostatnio poszła sobie na zakupy i kupiła nowoczesne drony V-Bat, one się nazywają, i te bezzałogowe statki powietrzne.

I rzeczywiście przyjdzie taki dzień. Nie chodzi mi o ten utwór Kasi Popowskiej. Ten dzień to poniedziałek, czyli jutro. Jutro rusza kolejny tydzień, w którym to będziecie walczyć o pobyt w wypasionym pięciogwiazdkowym hotelu. Tym razem powalczycie o klucze do hotelu Hilton w Świnoujściu i tam będziecie mogli zabrać kogoś i spędzić uroczy czas, żeby przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. Co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i przekonać nas do tego, żebyśmy do Was w poniedziałek zadzwonili, a później już tylko odpowiadacie z wiedzy o Polsce i proszę bardzo, klucze do super pokoju w fajnym hotelu są Wasze. sk2.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: wciąż świeży, wciąż nowy. Sezon od Dawida Podsiadło, tak nazywa się ten utwór. A takich utworów, takich najlepszych polskich i tylko polskich hitów mamy w Radiu SK2 dużo więcej i za chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla Was. Zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama. Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basenzomkowice.pl.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko

0: KFC.
1: 3, 2, 1.
2: Hurra! Tato, wylądował!
3: Ale co?
2: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
4: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
2: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
4: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
2: Tylko 300 metrów od...

0: lipca.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
2: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
3: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
2: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
3: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Rok 2003. Wtedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Marcin Rozynek, najlepszy. Marcin też zdobył nagrodę. Pamiętam to doskonale od Eski. Eski Music Awards w roku 2004 został artystą roku. No, jak się słucha tego, co Marcin zaprezentował, to wcale człowiek się nie dziwi. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Godzinę 10 rozpocznie nam nasza cytrynka kochana Lemon.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Do 1 lipca.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: My też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Panowie, jazda po zdrowie, czyli bezpłatne badania dzisiaj dla panów pod halą stulecia podczas wielkiej wyprawy maluchów. Tam kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszy właśnie po Europie, żeby dojechać do Francji, do Normandii, zbierając pieniądze na dzieci, które uległy w różnym wypadkom komunikacyjnym. Na miejscu pełno gości, m.in. Rezi, ale można się też zbadać pod halą stulecia dzisiaj.
12: Ależ ten czas szybko leci, już godzina 10 na zegarach i w tej godzinie na pewno usłyszycie BRO, elektryczne gitary, Bledkę, Kamila Bednarka, Roxanę Węgiel, Dżem czy zespół Kombi, ale na początek tej godziny zespół Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę. Zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry. Przyto.

kombi, ale na początek tej godziny zespół Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę. Zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry.

stare dobre czasy się człowiekowi przypominają, jak słyszy takie utwory. Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie i całe szczęście, że się tą główkę podrapał, bo tak to by z tym liściem pewnie do pętli dojechał. Natomiast w Radiu SK2 serwujemy wam nie tylko to, co kiedyś się słuchało i słuchało się nałogowo, ale serwujemy też prawdziwe nowości. I teraz właśnie taka nowość przed państwem: Bledka w kawałku Tańcz, czyli w utworze, na który cały czas możecie głosować w polskiej gorącej dwudziestce. Zapraszam na sk2.pl, tam oddajecie swoje głosy, a my już gramy. Bledka, Tańcz! Tańcz, Bledka!

Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami przy niedzielnym śniadanku jest tak, że po prostu brakuje czegoś dobrego, bo się nie kupiło w sobotę, a w niedzielę to już za późno. Dlatego proszę bardzo, zaserwowałem wam dżem smacznego. Natomiast patrzę też na naszą ekipę, która jest coraz większa, naszą biało-czerwoną ekipę, która już 4 lipca na Stadionie Narodowym będzie oglądała sobie mecz Mundialu za Sławkiem Peszko i z nami i będzie też strzelała karniaczki i będzie też się dobrze bawiła przy fajnej muzyce, bo będziemy mieli i bramkę, i piłkę, i fajnego DJ-a, tak więc no wypadałoby tam być, prawda? Ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a później wykończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Na sk2.pl to zdanie macie dostępne, można sobie wejść, posłuchać, no i wy zgadujecie to wygwizdane słowo. Kto zgadnie, ten jedzie z nami na Stadion Narodowy, kto nie zgadnie, no to dostaje też stówkę, więc zawsze jest ta wygrana. Moi drodzy, sk2.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie. W poniedziałek kolejna runda.

0: Jeżeli komuś mało lata, to proszę bardzo, dorzucam Filip Lato, Sun and Grace. No i za chwilę wracamy do najlepszej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty od

0: zrobić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: i oszczędzasz.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezależne.

0: zapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: kończyć godzinę to tylko takimi kultowymi utworami. Manam, kocham cię, kochanie moje, w Radiu SK2, a po 11 pojawi się u nas Sanach ze swoim marcepanem. Ja na przykład lubię marcepan, nie każdy lubi, ale ja lubię marcepan i tylko, że muszę mieć na niego, wiecie co, muszę mieć jakąś taką, muszę mieć ochotę na niego. I coś czuję, że tuż po godzinie 11 będę miał wielką ochotę.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 m2. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny.

0: piscyny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persi

super! Super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil

0: Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.
8: Mniej niż godzina została do południa, a więc już prawie pierwsza połowa dnia za nami. Bardzo się cieszę z tego powodu, że spędzacie ją razem z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami. I z tej okazji zaserwuję Wam teraz Marcepan od Sanach. Jerząbek, dzień dobry.

A pić trzeba, szczególnie jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, to nawadniajcie się, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A tymczasem, jeżeli o nawodnienie chodzi, no to jeden z polskich producentów wody mineralnej pozwał Skarb Państwa, domagając się ponad 5 milionów złotych odszkodowania z powodu wyższej stawki VAT na wodę mineralną właśnie. Bo jak się okazuje, firma zarzuca, że przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wodę smakowe, na których stawka VAT wynosi 5%, podczas gdy zwykła woda mineralna jest obciążona najwyższą 23-procentową stawką VAT. I wiecie, co to znaczy? No to znaczy to, że zwykła woda ma tyle samo VAT, co woda z prądem.

Tym graniem naprawdę dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi na żywo, więc jeżeli chcecie usłyszeć męskie granie na żywo, no to będziemy mieli wejściówki już od poniedziałku. Kolejna porcja wejściówek poleci do Was. Słuchajcie Radia SK2, żeby się dowiedzieć, jak je zdobyć i kiedy je zdobyć. Mamy ich trochę, więc nie zawahamy się ich rozdać. Tak samo jak klucze do wypasionych hoteli. W przyszłym tygodniu akcja Polska jest najfajniejsza rusza z przytupem po raz kolejny. Tym razem będziemy rozdawali klucze do pokoju w hotelu Hilton w Świnoujściu. Więc jeżeli chcecie powalczyć o pobyt w takim pięciogwiazdkowym, fajnym hotelu, to wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do naszej zabawy, a później trzeba się jeszcze tylko wykazać wiedzą o Polsce i klucze są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a my gramy dalej. Bajm o tobie już teraz w radiu.

0: Dla jednych to stare czasy, dla innych no, czasy, które przeżywają drugą młodość. Rok 95, Various Monks wydaje singiel Zabij Mnie, singiel promujący płytę Elf, tego też zespołu. No i właśnie takie kawałki mamy dla Was, takie starsze, ale mamy też absolutne nowości. Wszystko oczywiście po polsku, bo tylko tak gramy Wam w Radiu SK2 i za chwilę o tym przekonacie się po raz kolejny, bo przygotowałem dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

0: 1 lipca.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z

0: zdradzę wam małą tajemnicę. Od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, czyli były momenty, no po prostu rozpłynąłem się w nim, rozkochałem. Za wszystkim stoi Kasia Sienkiewicz. Bardzo pani Kasiu dziękujemy za ten utwór. No a już za chwilę wybije godzina 12. Jeżeli jesteście jeszcze w piżamie, co w niedzielę czasami się zdarza, no to mimo wszystko to jest chyba ostatni moment, żeby się przeć.
1: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: 1 lipca.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
2: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
3: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
2: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
3: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jeśli kojarzycie taką grę planszową jak Catan, to dzisiaj można wziąć udział w turnieju eliminacyjnym w awarii prądu. Co prawda obowiązywały zapisy, ale myślę, że to jest mimo wszystko dobry pomysł na to, jak spędzić tę niedzielę we Wrocławiu, tę upalną niedzielę, czyli właśnie znajdując taki lokal klimatyzowany albo dom z klimatyzacją, gdzie właśnie pogramy sobie w planszówki. Turniej rusza o 14.30.
12: Fanfary, moi drodzy, pierwsza połowa dnia już za nami, godzina 12 właśnie wybiła. Piszecie do mnie, że nie było klepania. No dobrze, no to w tej godzinie poklepiemy troszkę i pozdrowimy wszystkich klepiących, a zaczynamy od rotarów, rotar. No zapraszam na jedną z dzikich plaż. O, Jarząbek, dzień dobry.

Jeżeli ktoś chciałby pójść na jakieś lekcje samoobrony, to zapraszamy do pani Sarsy. Sarsa, bronię się, ten kawałek właśnie wybrzmiewa w Radiu SK2, a tymczasem Norwegia zakazuje w szkołach podstawowych sztucznej inteligencji. Od nowego roku na pewno zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi dla szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 6-13 lat. One nie będą mogły korzystać z AI-a, natomiast gimnazjaliści, czyli 14-16 lat, będą mogli używać sztucznej inteligencji tylko pod nadzorem nauczycieli. W szkołach podstawowych 17-19 lat AI będzie dostępne pod nadzorem, a uczniowie będą rozwijać kompetencje z nią związane. No i powiem wam szczerze, że może jest w tym jakiś sens, bo przecież wypadałoby najpierw nauczyć się samemu myśleć, zanim myślenie odda się w ręce robota, prawda?

No to słowo się rzekło, kobyłka u płotu, że tak powiem. Czas na pozdrowienia dla wszystkich klepiących o tej porze kotlety przed niedzielnym świątecznym obiadem. Proszę bardzo, no to klepiemy. I pozdrawiamy wszystkich, którzy robią właśnie to samo. I przewracamy na drugą stronę, proszę bardzo. Trochę soli, panierka jest. I na patelnię, moi drodzy, a najlepiej klepie się przy najlepszych polskich hitach. O właśnie, o, świetnie wyklepane. No, dobra, to klepcie dalej, towarzysze, a my gramy.

0: Stańcie z nami.
1: Reklama. Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini.

0: Telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini.

0: Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio,

0: jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Pan Stachurski zachęca do tego, żeby iść w stronę słońca. Problem jest tylko taki, że iść w stronę słońca o tej porze, no to to jest karkołomne zadanie, dlatego że, no jakby nie patrzeć, to słońce jest cały czas w zenicie, więc no iść w stronę słońca o tej porze, to raczej stać w miejscu. Ale stojąc w miejscu, człowiek przynajmniej się nie cofa, prawda? I z tym zostawiam was na tą drugą połowę niedzieli. Jutro pamiętajcie, pierwszy poniedziałek wakacji, to z tego powodu cieszą się dzieci. Rodzice trochę mniej, jeżeli urlop zaczynają później. Ja Jarząbek, kłaniam się.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. Links.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl. 3,
1: 2, 1. Hurra! Tato, wylądował!
2: Ale co?
1: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
3: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
1: Skakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
3: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
1: Tylko 300 metrów od Go Jump!
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Gastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka.

0: bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: I po reklamie.
6: Na plaży, basenie, w aucie, w domu albo przy grillu. Drugi dzień słonecznych wakacji ofunduje nam darmową saunę i to niezłą. A ja dorzucam hity, które opalają uszy. Bea, Tabletka, Sanach. Chłopaki też wpadną z tym, co najlepsze. Krem z filtrem na skórę, a polskie hity w SC2 na resztę.

0: piątek, tańczę sobie Kamelotia.
1: SK2 Wrocław. Wrocław, Wrocław.
2: Dłonie mi drą.

0: I love you, I love you, klimatyzacja, T-Love w SC2, bo nie jesteśmy sami. Czytam, że prawie 200 milionów Europejczyków walczy z upałami. Jak walczymy my, Polacy? 726-826-826, Messenger Eski2 już odpaliłem. Wrzucajcie głosówki, piszcie, jak wygrywacie z tym żarem, a ja gram.
1: Eska2.
0: Beata i bliżej. Można podejść bliżej trochę klimki, tak, albo tego wiatraczka, ale fajnie chłodno.

0: wybaczcie, ale teraz w SK2 zapinamy pasy i skaczemy z Andrzejem Piasecznym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co to ja widzę? Panowie w obcisłych spodenkach z gumką, kolorowe koszule, kwiatowe sukienki i dancingi do białego rana. Skoczyliśmy do 1974 roku, w którym też powstała piosenka, o której autorka jej, Anna Jantar, od pierwszego odsłuchu powiedziała, że to będzie hit. I tak właśnie narodziło się Tyle słońca w całym mieście. A dzisiaj za oknem afrykański żar, słońca nie brakuje. Ta piosenka pasuje do tego weekendu jak żadna inna.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Lanbery i jej ostatni most w SC2. Plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski2. Z tego, co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatraczki pracują i faktycznie nie ma klimatyzacji, ale za to jaki jest u was klimat?
1: SK2.
0: I po remoncie mieszkanie będzie wyglądać na błysk.

u ciebie również. I kto do niego wejdzie, będzie gwizdał z zachwytu, jak Dawid Podsiadło. Nowość w SC2. O wiele szybciej schną ściany.

0: wczoraj rozgrzał Marodowy do czerwoności, a dzisiaj powtórka z rozrywki. Wielki finał stadionowej trasy. Dawid Podsiadło ze swoją nowością na błysk w SC2. A za chwilę Red Leaves.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej. 14
5: atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej. 14

0: 600 zł taniej. Tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabacz na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: I po reklamie.

0: Może jak jest w nocy po północy, to trochę za późno, żeby kochać. W Radiu SK2 kochamy tylko najlepsze polskie hity, to Kombi, a za chwilę godzina 14 i najświeższe i sprawdzone newsy, między innymi S7, która jest zablokowana po wypadku. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama. Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
3: Wielkie otwarcie sklepu ISK we Wrocławiu. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów.

0: środy 1 lipca.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapach grilla dzisiaj unosić się będzie nad Hutą, bo tam barbecue rave w Hucie, czyli na byłym terenie Hutmenu. Bawimy się przy grillach, przy jedzeniu, przy oczywiście też muzyce, której nie zabraknie. Będzie ona rave'owa, także możemy się nieco mocniejszych rytmów spodziewać, jak zawsze zresztą na Hucie. Szczegóły znajdziecie na ich stronie Start 16.
11: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
12: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
11: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.

0: Na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
1: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z Kieleckiej Policji.

0: upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą pojawić się burze. Pierwsze możliwe dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
2: W SC2 rekordowe najlepsze polskie hity, walizki, ręczniki, piasek w butach, uśmiech na twarzy. Tak wygląda drugi dzień wakacji z najlepszymi polskimi hitami. Kaśka Kowalska, Kowalski, witajcie!

0: Igor Herbut, Zalia.
1: Jak boom, pał, szachmat, koniec. Old school jak Boniek, zara podam Majka, póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
0: Tak jak Weste 2 wczoraj było w Żywcu. Roztańczony Żywiec rozpoczął wczoraj męską rundę po Polsce z jednym z najbardziej super festiwali, na których jest moc.
2: SK2.
0: Kolejny przystanek. Początek lipca, Poznań, męskie granie. W SC2 gramy. Polskie hity, które idealnie pasują do tego lata. Ewelina Lisowska.

Wiosnek parę jeszcze dla Was mam w SC2, a nawet nowość. Po 6 latach przerwy zapowiedź nowego albumu. Artur Rojek w objęciach. Przy takich dźwiękach trasa sama się układa na te wakacje w SC2.

0: Hity, które łączą sąsiadów jak piłka. Ladypunk i tacy sami w SC2, a ściana między nami. Znamy już wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. 32 reprezentacje zostały. Pierwszy mecz 1/16 dzisiaj, 21. RPA zmierzy się z Kanadą, która tak łatwo się nie da.
1: SK2.
0: To jak na mundialu robimy sobie, bo jest bardzo gorąco, ten hydration break. Przerwa na nawodnienie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama. Gorąco.

0: KFC.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Kamień na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
1: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
0: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl i po reklamie.

0: Co?
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
4: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej.

0: Duety odprowadzają nas do mety. W ST2 Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i ich samoloty i lądujemy powoli, bo za chwilę godzina 15. I najważniejsze, sprawdzone newsy. Te z dróg, ale również te z wód Jakub Konieczkowicz dla Was przygotował.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Najwspanialsze miejsce pod słońcem! Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
9: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zdarzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu 4 samochodów między Kurowem a Rykami. Kobieta wydobyta spod gruzu, to po wybuchu i zawaleniu się budynku, do jakiego doszło dziś w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
10: Wykonaliśmy tutaj dostęp, została ewakuowana, cały czas była przytomna, w łóżnym kontakt, była poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
9: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. Woda niezdatna do kąpieli w 2 kąpieliskach w Polsce, podał główny inspektorat sanitarny. 2 obiekty zamknięto dziś w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
0: Słońce na pełnym regulatorze dzisiaj. W trybie prawdziwa Sahara w SC2 hity idealne na te upalne dni, aby spędzić je w domu. Mrozo, nie ma miejsca jak dom, życie jak wino, z tobą na chacie, będzie także o kijach.

0: Mana. Wyjątkowo zimny maj w SC2, choć mamy kwadrans po 15 i wyjątkowo gorący weekend. I takie same newsy z kolorowej prasy. Uliczny taniec czytam Justyny Steczkowskiej. Jusia walczyła z wiatrem. No, w ten weekend wszyscy walczymy z wiatrem. Słonecznym.
1: SK2.
0: Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła w SC2.

0: W SC2 bracia wierzą w lepszy świat. Do takiego zabierze nas może teraz wehikuł czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy obok jednego z takich skromnych mieszkań w Krakowie i to, co wyróżnia to miejsce, to taki klimatyczny, długi, drewniany balkon, na którym rosną róże. I do drzwi wejściowych puka chłopak, w ręku trzyma skrzypce, a drzwi nagle skrzypią, otwierają się i staje w nich dziewczyna. Ma piękne warkocze i ta dziewczyna ma na imię Krystyna, a ten chłopak to Zbyszek. Napisał jej piosenkę, prawdziwą historię. Początków ich wspólnego małżeństwa, które zaczęło się ponad 40 lat temu. Zbigniew Wodecki.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jego prawdziwa historia. Każdy z nas ma taki dom w głowie. Lubię wracać tam, gdzie byłem, w wehikule czasów SC2.

Jak dzieci, dzisiaj wszyscy możemy wskoczyć do wody. A ja gram na ochłodę. Nowość w SC2. SK2. Temperatura jak w ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money.

0: taki robotę. Kilometry same uciekają, droga jakby trochę nagle krótsza. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Gibbs, Ego, Farmany, ostatni dzień lata, ostatnie miejsce, 13. Oby szczęśliwa. SK2.pl, tam głosujecie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.

0: Emigranci w SC2 i na falochronie. Teraz pewnie jest przyjemnie, jak morska bryza daje ochłobę. A punktualnie o godzinie 16 gorące pogodowe newsy ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Są alerty rozgrzane do czerwoności. O szczegółach za chwilę, o 16 w newsach SK2.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zaglądamy szybko na ekrany wrocławskich kin. Jeśli chodzi o premiery, no to w tym tygodniu mamy tylko jeden film z takim przedrostkiem dostępny. Supergirl, czyli kolejny film od studia DC. To taki odpowiednik Supermana, tylko w wersji żeńskiej. Film fantasy, film akcji. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Ale poza premierami zobaczymy też Toy Story 5 w dalszym ciągu, czy Robin Hood, koniec legendy. Szczegóły w sieci.
3: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
4: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, po Warmię.
3: Mówi Anna Kryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
5: A my się dzisiaj rozpływamy. I to od słońca.

0: Jest jednak ratunek, bo dzisiaj mamy niedzielę handlową, prawda?
1: To prawda.
0: I nie mogła się trafić nam niedziela handlowa w lepszym momencie. Za oknem przecież taki upał, że spokojnie, nawet spacer po galerii handlowej, uwierzcie, jest zdrowy.

0: Marisa. No, prawdziwa lampa dzisiaj nad Polską. Słońce nie pyta, tylko robi swoje. A my w SC2 zabieramy was myślami tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej. Hotel, leżak, basen, jacuzzi, w ręku lemoniada z lodem i parasol nad głową, czyli Polska jest najfajniejsza. To jest nasza zabawa, w której co tydzień wysyłamy naszych słuchaczy, może w kolejnym tygodniu właśnie ciebie, do pięciogwiazdkowego hotelu w najpiękniejszym miejscu Polski, w wielu najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejnym będzie Świnoujście i hotel Hilton. Proszę bardzo. My za wszystko płacimy. Ty tylko musisz zgłosić się na sk2.pl. Polska jest najfajniejsza i napisać, w którym zakątku Polski jest ci najfajniej.
1: SK2.

0: początek sierpnia.
1: Oby był chłodniejszy od końca czerwca. Krzysztof Zalewski w SC2, a teraz muzyczne spotkanie, które dojrzewało latami. Tego lata słodko-gorzki owoc tego spotkania. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Nowość w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Nie ma nic chłodniejszego jak myśl unoszącego się dmuchawca albo latawca na wietrze i to zafundowała nam Desce 2. Urszula, gdzie gramy na wakacje najlepsze polskie hity, a trzeba w ten weekend na starcie tego lata bardzo dużo tankować. I nie chodzi tylko o wodę, bo jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. A potem pewnie będzie drożej?
1: Na pewno, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: SK2. Reklama. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Gorąco?

0: 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: 1 lipca.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: I po reklamie.

0: W ST2 rozpędzona Luna, a my zwalniamy. Już za chwilę kierowcy dla Was bardzo ważne informacje. Są utrudnienia po wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Szczegóły o 17 w newsach S2.
1: Reklama.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen ząbkowice.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: 1 lipca.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
3: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
2: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
3: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. I po reklamie.
10: Jest 17. SK News, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce

0: Utonęły 4 osoby. Ratownicy Wopru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazał resort, warunki zostały spełnione, można więc odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ma obowiązywać do 30 czerwca.
1: Wczoraj, w sobotę, był dzień szwagra w kalendarzu i nie wiem dlaczego, Kuba, ale w niedzielę, dzisiaj, też jest dzień szwagra. Dlaczego?
2: No, czemu nie? Trzeba sobie poświętować.
1: W końcu szczęśliwi czasu nie liczą.

A ze szwagrem najfajniej się świętuje. Takie święta tylko w SC2 trwają dwa dni. Męskie granie, dżungla, perfekcyjne lato przy tym, co najlepsze w SC2. Bryska na dzień dobry w Kowalskim. Witajcie.

0: Perfekt w Radiu SK2. Dzisiaj wiele miast walczyło z upałami, ale także biło rekordy ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. Niedawno została taka informacja tutaj potwierdzona, że powyżej 40 stopni, 40,5. I to jest rekord ciepła w historii. Dzisiaj meteorolodzy zauważyli tyle na stacji w Słubicach. 40 stopni, 40,5. Zobaczyli przez chwilę 40,5 stopnia na plusie w cieniu. Ja cię kręcę.
1: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: wideo i wszystko jedno. Jeżeli wam jest, to zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Tutaj gramy takie numery, które wpadają w głowę i to bez pytania o to, czy można. Tak jest właśnie z tym kawałkiem. Seno Victorii, numer z płyty Detox, płyty Dżemu, wydanej 35 lat temu. Łapano wtedy oddech po tej całej komunistycznej historii i wolne wybory parlamentarne miały miejsce, a Dżem, biorąc to wszystko pod uwagę, wydał numer, który był tą właśnie tęsknotą za lepszym światem. Hymn o wolności.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Słodki sen Dżemu. O Wiktorii. W wehikule czasu SK2.

0: fajnie śmigają te gitarki, a jedne już się otwierają, ostatnie zostaną otwarte za 25 minut. Bramy na Stadion Narodowy, oblegane przez fanów, chcą przeżyć razem z Dawidem Podsiadło finałowy, obrotowy dzisiaj koncert w stolicy, na którym też pojawi się ten numer. Propozycja prosto z pieca. W waszych głośnikach kończy się sezon w SC2, to znaczy nie, no, u nas trwa. Na najlepsze wakacyjne hity cały czas.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.

0: tylko w KFC. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelink

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 tysięcy tych w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 2, 1.
4: Hurra! Tato, wylądował!
5: Ale co?
4: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
5: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
4: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
5: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
4: Tylko 300 metrów od Go Jump!
6: I po reklamie.

0: Tutaj zagraniczne numery nie mają wstępu. W SC2 gramy tylko to, co wyrosło na naszym muzycznym podwórku. Kancelaria i zabiorę cię na prawdziwe podwórko. Lepiej to dzisiaj nie wychodzić, a jak już tak, to z rozwagą, bo cały czas żar leje się z nieba. I do kiedy? Jakub Konieczkowicz powie w newsach SC2 za niecałe 2 minuty o 18:00.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
0: Jest 18:00, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskiem. W kierunku Szczecina jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zdarzyły się 2 samochody, 1 osoba zginęła, 3 są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. Upały nie ustają w prawie całym kraju. Do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW 3 stopnia. Z kolei dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Jutro rusza pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12:00. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

Na Wimbledonu na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

Nie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadłeś.

0: RMF Sport.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczołydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w

0: bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Wymień piec i uniknij kary. Od 1 lipca 2024 roku korzystanie z kopciuchów jest karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej. Miasto Wrocław wyszło naprzeciw mieszkańcom i od lat realizuje program Kawka Plus, który z czasem przybrał nazwę Zmień piec. O programie i korzyściach z tym związanych porozmawiałem w naszym wrocławskim studiu. Zapraszam na drugą część mojej rozmowy.
2: Wracamy do rozmowy z Ewą Skwirtniańską z Wydziału Środowiska.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: To jak teraz miasto właśnie pomaga przejść przez te wszystkie formalności związane z udziałem w tym programie?
3: Nasz program, jak już zaznaczałam wcześniej, podkreślę, jest naprawdę bardzo prosty. Myśmy obserwowali, sprawdzali reakcje mieszkańców, wsłuchiwaliśmy się w informacje od mieszkańców, które do nas docierały, co im sprawia problem, i uprościliśmy go maksymalnie, jak to jest możliwe. W tej chwili wystarczy złożyć wniosek. Do wniosku należy podłączyć akt notarialny lub podpis księgi wieczystej, jeżeli się jest właścicielem lokalu. Natomiast z programu mogą skorzystać nie tylko właściciele lokali. Mogą też skorzystać osoby, które wynajmują lokal, jeżeli mają taką zgodę właściciela nieruchomości. Więc dołączają umowę o najem, zgodę właściciela nieruchomości i w zasadzie to jest wszystko. Także tu nie ma, to nie jest nic skomplikowanego. Jeżeli jest współwłasność, no to oczywiście jeszcze pełnomocnictwo, żeby osoba, która będzie reprezentowała u nas, albo nawet jeżeli jest jeden właściciel, to również jeżeli ma ochotę, żeby był jakiś reprezentant, wówczas podłącza to pełnomocnictwo. I z dokumentów to jest tak naprawdę wszystko. I teraz procedurę, którą też bym chciała zaznaczyć, bo żeby to wybrzmiało, proszę pamiętać o tym, bo z tym mieliśmy na przełomie lat problem, że nie można rozpoczynać inwestycji przed podpisaniem z nami umowy dotacyjnej. I to jest bardzo ważne. Czyli najpierw składamy wniosek, następnie pracownicy Wydziału Środowiska jadą na wizję, bądź przeprowadzają ją online, bo my też

0: tą procedurę bardzo uprościliśmy. Sprawdzają, czy w lokalu znajduje się źródło ciepła na paliwa stałe, bo to jest ten jeden, jedyny warunek, żeby skorzystać z programu dotacyjnego. Jeżeli wszystko się zgadza, to umawiamy się na podpisanie umowy dotacyjnej i dopiero w momencie, kiedy zostanie podpisana umowa dotacyjna, można rozpoczynać pracę. Dlatego tutaj podkreślam i uczulam. Nie realizujemy prac przed podpisaniem umowy, nie kupujemy też nic przed podpisaniem umowy, dlatego że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych my nie możemy refinansować wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy. Więc wstrzymać się, poczekać na tą umowę dotacyjną. My naprawdę bardzo szybko to podpisujemy. Te wizje mamy zastrzeżone, że to w terminie 30 dni od złożenia wniosku, natomiast de facto to się odbywa w przeciągu tygodnia. Bardzo szybko są te umowy, praktycznie z dnia na dzień pracownicy podpisują te umowy i jak mamy podpisaną umowę, możemy działać.
1: To teraz taka sekcja pytań, bardziej taka ogólna, może praktyczna. Jak duży wpływ na zdrowie mieszkańców mają stare piece?
0: Bardzo duży, bo stare piece, ten sektor komunalno-bytowy odpowiada, tak przynajmniej mówią badania, za około 60% niskiej emisji. Więc to one w tej chwili są na pierwszym miejscu, na podium tych źródeł tego, co odpowiada za niską emisję. W dalszej części jest to transport, no i potem tam emisja napływowa. Także likwidacja tych piecy spowoduje, że będziemy mieli czystsze powietrze po prostu we Wrocławiu.
1: A propos tego czystszego powietrza, widać już poprawę tej jakości, bo ten program już trochę istnieje, tych pieców już trochę wymieniono, więc myślę, że widać jakąś poprawę.
0: Widać, natomiast my też teraz chcemy przystąpić do takich badań już z naukowcami, żeby poprzez modelowanie sprawdzić, jaki udział poszczególnych źródeł emisji jest w powietrzu i też będziemy mieli takie wiarygodne dane, jak wpływ tego naszego programu likwidacji piecy, nie tylko naszego programu, ale też tych działań, które podejmują Zarząd Zasobu Komunalnego, czy Wrocławskie Mieszkania, czyli te nasze

0: Jakie największe zagrożenia właśnie tutaj są związane z tak zwanymi kopciuchami?
1: No, pomijając kwestię czystego powietrza, no to sam fakt użytkowania pieca to jest brak wygody, brak czystości w mieszkaniu, no też jakieś kwestie pożarowe na pewno, więc to już nawet jeżeli do kogoś nie przemawia kwestia czystego powietrza, a powinna, to patrząc już tak zupełnie indywidualnie, likwidacja pieca na paliwa stałe spowoduje, że będzie miał wygodę, nie będzie musiał nosić tego węgla w sezonie zimowym, nie będzie musiał pilnować pieca, żeby tam się paliło i żeby ten komfort termiczny w mieszkaniu był odpowiedni. No i dodatkowo czystość, czyli więcej czasu, wygoda, czystość, to są naprawdę takie czynniki, które powinny spowodować, żeby osoby, które się jeszcze wahają, podjęły tą właściwą decyzję, wymieniły ten piec.
0: A jakie to ma odzwierciedlenie, jeśli chodzi o rachunki? Mówiliśmy przed rozmową, że to zależy od instalacji i tak dalej, jak to wygląda, ale tak realnie patrząc na korzyści takie finansowe, to jak to wygląda?
1: Jeżeli połączymy, mówimy teraz na przykład o ogrzewaniu elektrycznym, jeżeli na przykład jeszcze połączymy to ogrzewanie elektryczne z panelem fotowoltaicznym w ramach naszego programu OZE-owego, to naprawdę będziemy mieli bardzo duże realne korzyści, dlatego że tą energię wytwarzaną poprzez paneli fotowoltaiczne wykorzystamy do ogrzewania elektrycznego w mieszkaniu, więc to jest kwestia, jak się połączy dane instalacje, tak? I to też jest kwestia, jak mamy termomodernizowany dom, bo tutaj też warto podkreślić, że my w ramach, nie tylko realizujemy program Kawka Plus i OZE, ale też mamy program Termokawka, o tym też mało się mówi, a on też daje realne korzyści, dlatego że Termokawka obejmuje wymianę starych okien, czyli dajemy dotacje na wymianę starych okien, a to wpływa na komfort termiczny w domu, na efektywność energetyczną budynku, czyli zatrzymujemy tą energię w mieszkaniu, jeżeli wymienimy te okna, nie mamy starych, gdzie wiatr hula i w zasadzie okna mamy zamknięte, a w domu i tak czujemy, że jest zimno, więc to też wpływa na to, jakie mamy potem rachunki i po prostu jakie to są koszty otrzymania ogrzewania w sezonie zimowym, w sezonie grzewczym.
0: Wydaje mi się, że też niektórzy mogą liczyć na dopłaty do takich rachunków, jakieś ulgi czynszowe na pewno. To też pewnie...
1: Ulgi, ale też mamy lokalny program osłonowy. To jest program skierowany, bo mam cały taki pakiet dotacyjny, a do tego jest lokalny program osłonowy, który też w formie zabezpiecza osoby, które dokonały wymiany.

0: źródeł ciepła na paliwa stałe na ogrzewanie niskoemisyjne.
1: Zatem tych możliwości jest naprawdę sporo. Wracając jednak do tego programu Zmień Piec, gdzie właśnie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc i poradę właśnie w sprawie jej wymiany tego pieca?
0: Zapraszamy wszystkich na ulicę Chłupską 8-16. Mamy tam centrum obsługi mieszkańca, pracownicy Wydziału Środowiska. Obsługują wszystkich mieszkańców z miłą chęcią. Pomogą wypełnić wniosek, pokierują, wytłumaczą, co należy jeszcze zrobić. Można oczywiście też złożyć poprzez e-doręczenie. Można złożyć na innej kancelarii, w którejkolwiek z siedzib Urzędu Miejskiego Wrocławia. Natomiast jeżeli ktoś ma czas i może, to zachęcamy do przyjścia na ulicę Chłupską, bo wtedy będziemy mieli pewność, że ten wniosek został wypełniony prawidłowo, nie trzeba będzie nic poprawiać i ta procedura udzielenia dotacji przebiegnie błyskawicznie.
1: Mieszkańcy mają możliwość się skonsultować albo jakieś wsparcie takie doradców energetycznych zdobyć w tej kwestii, bo może nie wszyscy wiedzą, czy się kwalifikują.
0: Znaczy, do programu kwalifikują się wszyscy, bo tak jak mówiłam, jedynym wymogiem, żeby skorzystać z programu, jest posiadanie pieca na paliwa stałe. I tutaj nie ma w ogóle możliwości, żeby się ktoś nie zakwalifikował, jeżeli ma czynne ogrzewanie na paliwo stałe, czyli na węgiel. Natomiast w kwestii wyboru ogrzewania, no, mamy na stronie Zmień Piec też takie zakładki, które pomagają, można sobie obliczyć, wskazać, wpisać, jaki rodzaj ogrzewania byłby najbardziej odpowiedni. Tam są pewne modele wskazane, które pomogą oczywiście przy wyborze tego ogrzewania. Można też się oczywiście skonsultować z różnymi firmami instalatorskimi, one też doradzają, które ogrzewanie w jakim lokalu jest najbardziej korzystne.
1: To już tak dobijając do brzegu, co byśmy mogli powiedzieć osobom, które wciąż odkładają tą decyzję o wymianie pieca? Jakie są też kolejne kroki miasta w walce o to czyste powietrze?
0: Przede wszystkim, żeby nie czekały, żeby już teraz skorzystały. Przede wszystkim, że idzie lato, a lato to jest najlepszy czas na wymianę ogrzewania, bo jak wiemy, w sezonie grzewczym wymiana ogrzewania jest nieco utrudniona, no bo przez jakiś czas będziemy pozbawieni ogrzewania, wychłodzi nam się nieruchomość, ten komfort termiczny będzie dużo gorszy. I dwa, że wszyscy musimy walczyć o czyste powietrze. I nawet jeżeli to nie jest podstawowy i taki główny powód, natomiast musimy też patrzeć na przepisy. Przepisy stanowią uchwały antysmogowe, że od 1 lipca 2028 piece nie będą użytkowane, więc nie należy odkładać tej decyzji i naprawdę nie należy się jej bać. Dlatego, że dużo osób się bało na samym początku, bo to też wynika z obaw. Ludzie mają obawy, że zmiana systemu ogrzewania spowoduje wyższe koszty, wyższe rachunki, nie poradzą sobie z tym. Tak jak już tutaj wspominaliśmy, jest lokalny program osłonowy, można sobie dobrać tak ogrzewanie, można sobie tak połączyć programy, żeby te koszty były jak najniższe. Nie bać się spowodować, żeby mieć komfortową sytuację, nie czekać. Dotacje są wysokie, w tej chwili jest 15 tysięcy, one w większości pokryją te koszty, więc same plusy. Docelowe będą same plusy. Po prostu nie obawiać się tej wymiany na ogrzewanie niskoemisyjne, bo na pewno to będzie bardzo dobry ruch.
1: Zatem zapraszamy na stronę zmieńpiec.pl, a także do Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Wrocławia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Celem jest zmniejszenie barier komunikacyjnych oraz zapewnienie wsparcia. Osoby głuche, niewidome, głuchonieme oraz z niepełnosprawnością intelektualną mogą spotykać się z tłumaczami i specjalistami w nowym Regionalnym Centrum Komunikacji we Wrocławiu. Szczegóły przekazuje Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych.
3: Pomysł na stworzenie Centrum Komunikacji to jest nasza praca od ponad 10 lat. Rozmowy z instytucjami publicznymi, z ministerstwami. Z tego względu, że osoby głuche są systemowo wykluczane z dostępu do informacji. Doskonale było to widać w czasie pandemii koronawirusa, gdzie głusi nie mieli żadnego dostępu do tłumacza języka migowego, ale minister zdrowia wprowadzając teleporady utrudnił dostęp do lekarzy, więc głusi nie mogli zadzwonić, ani się umówić, ani zgłosić, że mają koronawirusa. Służby też nie mogły weryfikować tego, czy na przykład policja umawiać się z osobami głuchymi. Dlatego my też stworzyliśmy wtedy wideo informacje pandemię covidową. Podobna sytuacja była podczas wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie uchodźcy masowo przechodzili przez granicę. Natomiast okazało się, że Gusi są cofani z tej granicy, z tego względu, że służby nie miały dostępu do tłumaczy ukraińskiego języka migowego. My też wtedy utworzyliśmy wideo infolinię ukraińskiego języka migowego z tłumaczkami, które znają język polski i naprawdę pomogliśmy bardzo dużej grupie

0: osób. Wtedy my wyręczyliśmy państwo, czyli w czasie COVID-u i w czasie wojny w Ukrainie. Natomiast wtedy już nikt nie miał wątpliwości, że takie centrum jest potrzebne. Dzięki funduszom unijnym powstał projekt, który do grudnia 2027 będzie trwał i on ma zapewnić dostęp do tłumacza tu i teraz, w każdym momencie, dostęp do tłumacza dla osób głuchych, dla osób głuchoniewidomych dostęp do tłumacza przewodnika, dla osób słabosłyszących transkrypcja mowy na tekst, czyli osoba, która nie dosłyszy, może zadzwonić i poprosić o transkrypcję tego, co jest mówione, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wsparcie w postaci dokumentów ETS, czyli Instytut RIT. Dla osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi będą też specjaliści od komunikacji alternatywnej, czy AAC. Tak naprawdę to centrum będzie bardzo szeroko działało i to jest bardzo innowacyjny projekt na skalę europejską i światową. Z tego względu, że nikt w tak szerokim zakresie jeszcze nie stworzył takiego centrum. My go testujemy, przygotujemy odpowiednie rekomendacje, szkolimy tłumaczy polskiego języka migowego, szkolimy tłumaczy przewodników, bo ich nadal jest za mało w naszym kraju, bo jeżeli mamy w Polsce ponad 50 tysięcy głuchych, którzy komunikują się polskim językiem migowym, a tłumaczy jest około 200, to jest niewystarczająca ilość. A dzięki Centrum Komunikacji, dzięki aplikacji w każdym momencie można się połączyć, można poprosić o wsparcie, czy nie wiem, wezwać służby, bo uruchomiliśmy infolinię SOS, która działa 24 godziny na dobę, czyli ktoś potrzebuje pilnej pomocy medycznej, dzwoni do naszego centrum, tłumacz wtedy dzwoni do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i wzywa odpowiednie służby. Do tej pory było to niemożliwe, w tej chwili jest. Dodatkowo można zamówić usługę tłumacza nawet do 2 godzin, usługę tłumacza przewodnika do 4 godzin. Jeżeli ktoś potrzebuje tłumacza na szkolenie, może go zamówić u nas. Regionalne centrum we Wrocławiu jest stworzone po to, żeby tłumacze byli tutaj dostępni też na miejscu. Dodatkowo są tłumacze online, ale one są dostępne przez aplikację.
1: Materiał przygotował Kamil Warzocha.
2: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. 15 lat, miliony przejazdów i historia miłości przy miejskim rowerze. Wrocławski Rower Miejski obchodzi urodziny. System wystartował w czerwcu 2011 roku ze 140 rowerami, a dziś ma 2804 pojazdy, także elektryczne. Miasto podsumowało rekordy, rozwój systemu i historię mieszkańców, którzy od lat korzystają z miejskich rowerów, a także zapowiedziało dalszy rozwój także w aglomeracji. Szczegóły poznał nasz reporter Miłosz Stępień.
3: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
4: Jak przez 15 lat zmienił się wrocławski rower miejski?
3: System wrocławskiego roweru miejskiego wystartował w czerwcu 2011 roku jako jeden z pierwszych systemów bike sharingowych w Polsce. Wtedy nasi mieszkańcy mieli do dyspozycji 140 rowerów. Dzisiaj mają do dyspozycji 2804 rowery. I to są rowery także elektryczne i także rowery specjalne, które można wypożyczyć w ramach tego systemu. Nie tylko zmieniła się specyfika tego systemu, rozszerzyliśmy bardzo mocno go obszarowo, pojawiło się bardzo dużo nowych stacji, ale też rower wrocławski, rower miejski już nie jest całkiem wrocławski, bo jest to rower aglomeracyjny, dlatego że mogą z niego skorzystać również mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej właśnie dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska. Przez ten czas statystyki korzystania są niesamowite, są spektakularne. 17 milionów wypożyczeń, 40 milionów przejechanych kilometrów, 5 milionów godzin spędzonych na siodełkach roweru miejskiego, z czego połowa to są te w ramach bezpłatnych przejazdów. Dzisiaj wszystkie te statystyki pokazujemy, ciesząc się, że rower miejski jest z nami już 15 lat i że jest takim bardzo dobrym przykładem rozwoju systemu, który jest jednym z elementów mobilności miejskiej. Pokazujemy też historię konkretnych użytkowników i będziemy w ramach świętowania tego 15-lecia również pokazywali historię różnych użytkowników, którzy są z nami, część z tych użytkowników jest z nami od pierwszego dnia i tego pierwszego dnia działania systemu już zarejestrowała się w systemie i korzysta aktywnie z rowerów do dzisiaj.
4: Jakie statystyki jakby najbardziej, najlepiej pokazują tą skalę tego sukcesu według Pani?
3: Właściwie wszystkie, bo zarówno liczba użytkowników, 300 tysięcy użytkowników zarejestrowanych w

0: systemie, ale też liczba przejechanych kilometrów, czas podróży i dystans tej podróży też świadczy o tym, że to jest taki element, który świadczy o tym, że wykorzystujemy te rowery na krótkie dystanse, na krótkie podróże. Średnio spędzamy na rowerze 18 minut, nieco ponad 18 minut, a ten dystans, który przejeżdżamy, to średnio 2,5 km, czyli widać, że w takich krótkich, czy niezbyt odległych dystansach to jest bardzo popularny środek transportu we Wrocławiu, czyli możemy dojechać i do szkoły, jeśli mamy w obrębie tych kilku kilometrów, do pracy czy na spotkania. Połowa z tego całego pakietu wypożyczeń to jest właśnie w ramach tych darmowych minut, które oferuje miasto Wrocław właśnie w ramach systemu wypożyczalni WRM.
1: To jakie są plany rozwoju wrocławskiego roweru miejskiego na najbliższe lata?
0: Teraz chcielibyśmy się troszkę nacieszyć i poświętować to 15-lecie. Z pewnością będziemy nadal rozwijać obszarowo. Myślimy również o rozwoju na kolejne miejscowości w aglomeracji wrocławskiej po to, żeby pasażerowie, użytkownicy mieli do dyspozycji różne formy przemieszczania się, nie tylko samochód prywatny. A nie wszystkie nowości będę w stanie teraz zdradzić, bo chcielibyśmy zachować je sobie na najbliższą przyszłość.
1: I kiedy będą ujawniane albo gdzie?
0: Myślę, że jeszcze w tym roku w ramach świętowania 15-lecia powiemy sobie o naszych planach i nowościach, które pojawią się. A teraz zapraszamy do udziału we wszystkich konkursach i do zapoznawania się z historiami naszych użytkowników. W social mediach roweru miejskiego...
2: Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu NextBike Polska.
1: Kim jest rekordzista wypożyczeń i jaki wynik osiągnął?
2: Dzisiaj zaprosiliśmy tutaj naszych największych użytkowników z ostatnich lat. Świętujemy 15-lecie, więc naszą ideą nie jest podsumowanie najbardziej wiernego użytkownika, ale te 15 lat było na pewnego rodzaju drogą, gdzie ten system się zmienia, użytkownicy dochodzili i odchodzili. W tej chwili mamy 300 tysięcy użytkowników zarejestrowanych w systemie i ponad 17 milionów wypożyczeń przez te 15 lat, co daje ponad milion średnio. Pamiętajmy, że ten system startował od 140 rowerów. Wyłapaliśmy najbardziej najstarszego użytkownika, tego pierwszego, który się zarejestrował, bo oczywiście mamy taką możliwość. Wypożyczenia tych osób, mamy tutaj osoby, które są z nami teraz najnowszymi, to są z lat ostatnich, no to są wypożyczenia lądujące w tysiące sztuk, tak? Natomiast użytkownik, z tego co pamiętam, najwierniejszy miał kilkadziesiąt tysięcy wypożyczeń przez te 15 lat zrobionych, ale to świętowaliśmy, zdaje się, przy otwarciu systemu rowerowego tego wrocławskiego w tej chwili. Dzisiaj świętujemy 15 lat i chcemy bardziej podsumować nie jedną osobę, tylko bardziej jakby spektrum całego tego projektu. Przypomnę, zaczął się od drugiej generacji rowerów, jeszcze z tymi analogowymi z zamkami. Później mieliśmy elektrozamki w słupkach, w tej chwili mamy najnowocześniejsze rozwiązania, gdzie rowery elektryczne i te smartbike'i są z elektroniką na rowerach. Możemy je bardzo precyzyjnie monitorować, wiele parametrów, które one podczas jazdy czy prędkości nam podają. No i dla użytkowników to jest przede wszystkim dużo lżejsze, te rowery są lżejsze. Widzimy, że to skoczyły wypożyczenia i naprawdę ten hype na rowery nie przestaje. To jest fenomen, że po 15 latach we Wrocławiu. Nadal rok do roku notujemy 2 miliony wypożyczeń, a jeszcze ten system się rozrasta. Tylko życzymy sobie, żeby jeszcze więcej użytkowników zarejestrowało się i korzystało.
1: A jak można podsumować te 15 lat, to ile było ogólnie wypożyczeń albo czy mierzyliście ilość kilometrów przejechanych?
2: 17 milionów wypożyczeń zaliczyliśmy w ciągu tych 15 lat. Żeby przełożyć na kilometry, to może podam ten bieżący rok, gdzie mamy już w tej chwili, a jesteśmy cały czas tak powiedzmy w pierwszej fazie, w pierwszej trymestrze sezonu, jak my to nazywamy. Mamy już ponad 650 tysięcy wypożyczeń, gdzie użytkownicy przejechali 1,5 miliona kilometrów. Średnia wypożyczeń, długość wypożyczenia to jest około 2-2,5 kilometra takiej trasy. Te rowery jest przeznaczone na takich krótkich, szybkich dystansów w tych 20 minutach, co jest najczęściej korzystane przez użytkowników. No ale ta frekwencja, no cały czas pamiętajmy, to są 2 miliony wypożyczeń podróży. To jest jednak liczba, która nie stanowi jakoś takich indywidualnych pojedynczych, tylko to jest masowa forma transportu już.
1: Są jakieś takie nietypowe ciekawostki o jakichś statystykach czy danych, które przeprowadzaliście, że przysiadanie się na swoje rowery. Może pan coś więcej powiedzieć o tym?
2: To, co pan pyta, to są badania, które przeprowadziliśmy kilka lat temu z naszymi użytkownikami, gdzie nie jest tajemnicą i nie od dzisiaj, że użytkownicy rowerów publicznych to są zazwyczaj te osoby, które albo bardzo dawno nie korzystały z rowerów, albo te, które w ogóle nie korzystały z rowerów. Często to jest pierwsza styczność z aktywnością fizyczną, czy w ogóle z rowerem. I badania pokazały, że dzisiaj te osoby, bardzo dużo osób, z tych znaczny odsetek ponad połowa, po około roku czasu kupuje sobie własny rower. Ja uważam, że to jest największy sukces miasta, no bo celem jest przesadzanie ludzi z samochodów na jakieś inne alternatywy formy transportu, więc jeżeli tak jest i to nie jest powodowane jakby jakością systemu, tylko chęcią jeszcze bardziej regularnego jeżdżenia, to uważam, że ten system, jak i miasto osiąga tym projektem swój największy zamierzony cel i sukces.
1: Czy jest to coś takiego, co najbardziej was zaskoczyło przez te 15 lat funkcjonowania tych rowerów miejskich?
2: Na początku to było oczywiście zaskoczenie tego, jak ludzie traktowali infrastrukturę, nie nasze, nie tylko wspólne, natomiast to się gigantycznie zmieniło. Dzisiaj naprawdę te odsetki wandalizmów czy jakichś zniszczonych rowerów są naprawdę promilowe. Raz, że elektronika bardzo pozwala nam monitorować te,

0: Te rowery, natomiast zachowania ludzi też zmieniły się. Widzimy też jakby jak podążył świat za elektroniką czy za technologią, rozwojem, więc na przykład we Wrocławiu mamy już w tej chwili tylko karty płatnicze podpięte. Wygoda funkcjonowania tego. Mamy znacznie większe dzięki technologii możliwości oferowania dodatkowych jakby takiej atrakcji czy promocji. Tego typu partnerstwa i atrakcyjności dla naszych klientów, które możemy robić dzięki kampaniom reklamowym z reklamodawcami czy sampling różnych produktów. Uważam, to są ciekawostki, ten system się rozwinął. A moim takim największym jakby takim chyba myślę sukcesem to jest to, co się w tej chwili dzieje, to są trzy rzeczy. Po pierwsze, że zwiększa się jakby split floty elektrycznej rowerów, gdzie zachęcamy nowych klientów, bo to jest nowa grupa użytkowników. Po drugie, te systemy takie jak we Wrocławiu stają się regionalne czy aglomeracyjne. Mamy systemy już nie tylko we Wrocławiu, ale w 5 gminach ościennych wokół Wrocławia. I po trzecie, to jest integracja z transportem. Rozpoczęliśmy rozmowy również z miastem, ale takie przypadki mamy też już w Polsce, gdzie rower jest zintegrowany w pełni z transportem publicznym, że ktoś, kto posiada subskrypcję na transport publiczny, miesięczny bilet, nie zastanawia się, czym będzie jeździł po mieście, tylko wybiera między tramwajem, autobusem, trolejbusem, jak to jest na Śląsku, na przykład, czy pociągami regionalnymi, a rowerem publicznym. Marzy mi się takie coś we Wrocławiu, jest na to szansa, że w końcu zintegrujemy to w pełni i będzie to jeszcze większe udogodnienie dla wrocławian i dla klientów transportu publicznego.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego pani dzisiaj akurat tutaj się znajduje?
2: Aleksandra Konieczka. Przypadkowo pokazał mi się post na Facebooku o tym, że są urodziny roweru miejskiego. No i zachęcano tam użytkowników, żeby opowiedziano swoją historię. Jako, że taka historia mi się przydarzyła i to taka naprawdę nietypowa. W życiu mnie przypuszczała, że w ogóle spotkam miłość przez rower i to rower miejski, więc stwierdziłam, że to jest ciekawa historia do opowiedzenia, podzielenia się tym, bo też myślę, że może zachęcić nowych użytkowników, a tu też jest jeszcze wątek medyczny, wątek tego, że po operacji kolana zaczęłam korzystać z roweru, bo jest on dla mnie bezpieczny, bo jest wygodny i taki stabilny, więc polecam bardzo.
1: A jak pani poznała tą swoją miłość życia na rowerze?
2: Po prostu zaparkowałam poza strefą parkowania rower, przypadkowo. Zwykle staram się, wiadomo, parkować tam, gdzie trzeba, ale tutaj się spieszyłam. Bardzo się spieszyłam, byłam już zdenerwowana. Odstawiając rower, schodząc z tego roweru, potknęłam się po prostu i padłam bokiem. Odknęłam się po prostu o mężczyznę obok, który odpinał swój rower niemiecki. On zobaczył moje zdenerwowanie. Powiedział mi wówczas, że o, piękna rowerzystka, to ja panią chcę pocieszyć, zapraszam na kawę. Przyjęłam to zaproszenie, no i tak się nasza historia zaczęła. A potem się okazało, że ten mężczyzna jest fanem rowerów, dużo jeździ, długodystansowo, więc też dużo jeździliśmy, poznając okolice, miasto. No i to jest fajna historia, po prostu.
1: Ale dlaczego pani tak często jeździ tymi rowerami miejskimi?
2: No może nie tak często. Teraz wsiadłam na pierwszy raz na rower po półtorej roku przerwy i wybrałam nie własny rower, a rower miejski, bo tak jak wcześniej wspomniałam, ten rower miejski dla mnie jest takim gwarantem bezpieczeństwa. Ja się po prostu bałam wsiąść na wyższy rower. Bałam się, że jak spadnę, to sobie coś jeszcze bardziej uszkodzę. I rower miejski jest dla mnie dostępny, bo mam bliziutko domu. No i te stacje są zlokalizowane bardzo blisko siebie, więc można sobie też od stacji do stacji przesiadać się. Jest on wygodny, mamy do dyspozycji rowery elektryczne, mamy jakieś rowery takie transportowe, więc dla każdego coś miłego.
3: Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu ma być większe i lepsze. Przyjechał do niego wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, który jest pełen podziwu działaniom lokalnych sprzedawców. Rozmawiał z nim Kamil Warzocha.
4: Czy są jakieś plany właśnie na rozwój tego centrum, które mamy we Wrocławiu, które funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat? No i faktycznie jaki tutaj jest potencjał w kontekście przyszłości?
5: 10 hal, 7 namiotowych, 10 stalowych. 31 lat ten rynek funkcjonuje. 660 najemców i ciągle niedosyt, a jeszcze trochę gruntów jest, bo z tego co pamiętam chyba 27 hektarów zajętych. Jest potencjał, pewnie gdzieś ten próg sufitu trzeba podnieść do góry. Na pewno to spotkanie, w których prezesi, dyrektorzy rynku z całej Polski przyjeżdżają, wymieniając się swoimi doświadczeniami, przelewa trochę to podejście do takich standardów, które przez te 30 lat były czymś naturalnym i wchodzą tutaj inne branże. Zaczynamy się wymieniać między sobą, również najemcami, którzy na przykład mają swoje potrzeby z Dolnego Śląska pójść do Dobronisz, czy w Lubelszczyznę, czy na Mazowsze. Inwestycyjnie to jest rozbudowa tego biznesu i patrzenie na to, co się dzieje w sytuacji local content. Stąd nasza wizyta na fenomenalnej farmie miejskiej, która w tym połączeniu uczelni wyższej i zaangażowanych pracowników Urzędu Miasta w działu klimatu i

0: Stworzyła niesamowity produkt. Właściwie to jest unikat na Europę. Ja dzisiaj żartowałem, że powinniście w Wrocławiu udzielać jakiegoś patentu na inne miasta. No to jest fajne i fajniej by było, gdyby ten rynek wrocławski potrafił też z tego korzystać, na przykład zabezpieczając kwestię związaną z może nie transportem, ale bardziej magazynowaniem, wykorzystaniem tych chłodni, które tutaj są. Bardzo dużo modernizacji jest prowadzonych w tym obszarze, takich, które mają obniżać zużycie energii elektrycznej, a z drugiej strony podnoszą jakość tej usługi, jaką jest dzierżawa powierzchni, co pozwala najemcom skutecznie rozszerzać swoją produkcję. Mamy tu cały świat, jeżeli chodzi o kwiaty. Od Ekwadoru, Kolumbii, Indonezji, cały świat jest w kwiatach w Wrocławiu, a z drugiej strony aglomeracja wrocławska i właściwie od Berlina po Pragę, Budapeszt, wszyscy ci, którzy, oczywiście Kraków i Warszawa, która się zaopatruje w kwiaty na giełdzie w Wrocławiu, kupuje to samo, co kupuje każdy na świecie. Czy w Singapurze, czy w Wrocławiu, ten sam produkt jest dostępny w dobrej cenie.
1: A to właśnie zgodzi się pan z takimi opiniami, że właśnie te lokalne produkty, na przykładzie takie giełdy, takich centrów, no, powinny być bardziej chronione, właśnie bardziej rozwijane, też w obliczu, powiedzmy, wymieszania na rynku z tymi produktami z różnych krajów, z różnych części świata?
0: Kwiatów dzisiaj się nie produkuje, chociaż Wrocław przecież też był takim miejscem, w którym jeszcze 20 lat temu było wiele szklarni, tak od chryzantem po gerbery. Dzisiaj, no, taki jest świat, konkurujemy gospodarkami, a nie firmami i pewnie gdzieś ta specjalizacja w produkcji kwiatów nam uciekła, więc nimi handlujemy, ale w owocach miękkich mamy jeszcze szansę działać, a w tych warzywniakach takich, które tworzone są dzisiaj w takim podwójnym zastosowaniu tej farmy wrocławskiej, miejskiej, gdzie pracują osoby, które są czasowo wykluczone z rynku pracy i których można jednocześnie przywrócić do tego rynku, i to jest też piękna cecha tego projektu, a z drugiej strony to jest super ekologiczna, prawdziwa żywność produkowana w obrębie miasta Wrocławia, która dzisiaj jest w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach, być może dalej będzie rozszerzana, i to jeszcze jest inspirujące, dlatego że te ogródki warzywne po prostu mogą wracać. Tutaj jedna ze spółek, którą nadzoruje Ministerstwo Aktywów Państwowych, spółka KGS, Krajowa Grupa Spożywcza, jest też producentem nasion i dzisiaj ustaliliśmy, że te nasiona będą trafiać do miejskiej farmy po to, żeby też wykorzystywać ten potencjał badawczo-rozwojowy, który ma uczelnia.
2: Magazyn muzyczny.
3: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć, Sebastian.
4: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
3: Sebastian czy Seba? Jak do ciebie mówią?
4: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ubolubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. Ale głównie Seba, a Makoś też bardzo często.
3: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
4: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórkowy Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana i to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj, niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce. Każdemu te role życiowe, krótko mówią, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie i ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci. Nie?
3: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
4: tak jest,
3: który
4: tak,
3: jest.
4: Tak, jak najbardziej.
3: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
4: Wiesz co, mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę. Jestem stolarzem.
3: Czyli tak. Złota rączka.
4: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
3: Lubisz dłubać w drewnie?
4: Tak jest.
3: Drewno jest cierpliwe.
4: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć, takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz, zrobiłeś, jest okej.
3: Czyli rozumiem, że jak

0: wychodzisz po skończonej robocie od klienta, w cudzysłowie teraz mówiąc, to każda pani jest zadowolona z twojej usługi.
1: Ja ci powiem, jakkolwiek to brzmi, wiesz, dwuznacznie, akurat w przypadku kuchni, o ile ją masz na myśli,
0: tak, to tak mówimy jest. Cały czas o kuchni.
1: Tak jest.
0: Sebastian, płyta Godot, tutaj spotkaliśmy się, aby o niej porozmawiać. 20 lat to szmat czasu, twoja kuchnia, nie wiem, czy ma 20 lat, czy nie.
1: Wiesz
0: ale...
1: co? Ale to jest ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie chyba to gdzieś tam się razem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wiesz, nemezis z tym związany, bo to byłoby smutne. W zasadzie to wtedy musiałbym robić kuchnię średnio co 3 lata, bo chciałbym przynajmniej co tyle nagrywać płytę.
0: Godot, litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkminić po swojemu, wiesz. God i dot, czyli Bóg i kropka. God i dot. Godot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych i Godot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
1: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja. Na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Becketta, czekając na Godota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
0: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w te płyty. Ty wierzysz w duchy?
1: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać źródła i tajemnicy życia. Nie?
0: A wierzysz w to, że muzyka ma duszę?
1: Tak.

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, z płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
1: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu, my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie, a więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to powiedzmy na poziomie takiego diamentu czyste i twarde, to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
0: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
1: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element.

0: znasz język francuski?
1: Absolutnie nie. Nie znam języka francuskiego, słuchaj, ale tak się uparłem, bo lubię język francuski, więc się uparłem, że jeden z utworów, który będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
0: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
1: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Mm-hmm. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
0: Choć tak może się wydawać. Może się wydawać po tytule tego utworu Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
1: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi, który napisał coś naprawdę potężnego, nie? Bo jak obejrzy się, albo się przeczyta, powiedzmy, czekając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest i być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
0: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
1: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy. I po prostu...
0: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
1: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? Mm-hmm. I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korzenowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia, nie?

0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki gościem Radia SK.
1: Ale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów, ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać się jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, tu cię mam, no rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest Harlejowiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot, zespołu Ptaki. Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat nie. Ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Pięknie po prostu,
1: ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne, wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą, już nie było czym, a jednak cały czas te sprawy były. Ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj. Mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wierzać na szyi, gdyby się tam, wiesz,

0: wszystko powywracało, była zdolność. Ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic i naprawdę to jest opcja.
1: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci nic nie pomoże.
0: Tak, jak zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną i tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręci się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz o co chodzi, nie? Że tobie się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. Mhm. Tak naprawdę my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
1: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Tak. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: Czy ty jesteś z sierpnia?
1: Nie, jestem z kwietnia. Ale w sierpniu rzeczywiście bardzo często wracałem na chatę miastem.
0: Sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki bydgoskiej, to bywały bardzo często takie momenty, w którym jak wracałem po jakichś tam nocnych, pubowych sobie historiach na chatę, to przestałem wracać taksówką, a zacząłem wracać po prostu na pieszo. I się łapałem na tym, że nawet powód wyjścia na miasto był związany ze spacerem po prostu nocnym, bo wiedziałem, że będę wracał, nie? Więc...
0: To było takie romansowanie z tym miastem.
1: Tak jest. Też się trochę uparłem u chłopaków, zależało mi, żeby teledysk zrobić do tego u siebie w mieście, żeby tą ścieżkę, którą śmigam, też pokazać, bo te wszystkie miejsca, które ja tam mijam, to są też miejsca, z którymi są związane określone historie, więc to jest taka sentymentalna podróż i powrót i podejrzewam, że każdy, kto wraca swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach. No.

0: Jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach, o czym marzyłeś?
1: Wiesz co, nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzających w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Mm-mm, absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, którzy kupują gitarę elektryczną i na parze Henriksa. Byłem z tych, który zaczyna grać na gitarze, nie dlatego, że mi ktoś ją kupił, tylko moja siora, bo mam dwie, dostała od babci na przykład w prezencie gitarę i to ja jej podkradałem, a ona raczej tam za bardzo nie grała. Potem w konsekwencji chciało się grać na tej gitarze, więc grałem na ulicach. I to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Mhm. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
0: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
1: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje, już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
0: Parę stówek?
1: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać

0: racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP, ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź, z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie, na Monciaku, jak się, wiesz, to miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbiera na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przychodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując się w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumiesz, że ona ma jednak tą wrażliwość, nie, i tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić, właściwie ja to robiłem.
1: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj, numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
0: Wiesz co, zdarzało się. No. Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
1: Samosiejki tak zwane.
0: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie polecieć prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy chcieliśmy ucelować w taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczyłem, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za te łby bierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany po to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź, zagłosuj, jak potrzebujesz w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie daj się rozgrywać.
1: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
0: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tamta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność odpalić tam to ognisko i, nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka. Powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby ono jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem,

0: jest artystą, ktoś jest, ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mhm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
1: A mógłby nawet więcej zyskać.
0: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni, więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo, że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
1: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
0: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie, takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą, albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stupor.

0: Świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej, ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne. Dokładnie używasz słów, tak jak mówisz, ten świat przyspiesza, nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie. A zwróć uwagę nawet, jakie się sytuacje przytaczają takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy, nie? Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu, nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki, no i 9 numer na tej płycie, tytułowy numer tej płyty, Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli już próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej, ostatecznie zaczyna siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś, co ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje o tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9 utwór Godot.

0: Dziewiąty godot, ale żeby do tego godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka Na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co tam nami czuwa być może, każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak. Przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi kumple z zespołu. Tak.
1: Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo no bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski, chłopak, który do kolana mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary, udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. No, jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie, jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże gdańskim i gramy Zaklęty dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty dom, podpięty pod piec.
0: Ojciec synem.
1: Ojciec synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak, Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot, bo tam również są wrzucone odpowiednie posty na ten temat. Chcielibyście oczyścić swoją duszę, to powiedzieć wam muszę, że do odtwarzacza trzeba wrzucić ten oto krążek Godot, formacja Ptaki, a ja miałem przyjemność rozmawiać z frontmanem Sebastianem Makowskim, któremu serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
0: Bardzo teraz zrobi się autentycznie, prawdziwie i muzycznie. Tak z serduchem, ponieważ odwiedził nas duet z ogromną energią, ale także szczerością. Patrycja Nowicka i Krzysztof Jarosz, czyli Red Lime. Witajcie serdecznie, cześć.
3: Cześć.
4: Co za piękna zapowiedź.
3: Wow. No, naprawdę, mam ciarki.
0: No to zacznijmy, ale od początku. Skąd w ogóle się znacie? Jak to się stało, że powstał Red Lime? Czy graliście razem w jakichś projektach? Czy to kompletnie świeża współpraca?
3: No, my się już tutaj śmiejemy, bo to jest taka historia, którą jak na scenie opowiadamy, to potrafimy się pokłócić.
4: Tak, oficjalnie przedstawiamy to tak, że jedno z nas prowadziło jam session i drugie chciało się dołączyć, ale usłyszało nie.
3: No to bardzo to skróciłeś. Ja może rozwinę jednak. Poszłam sobie do fabryki Nurblina na jam session, który właśnie Krzysztof prowadził. Pomyślałam sobie, kurczę, może to jest dobry moment, żeby się przełamać. Ja zawsze jestem taka perfekcjonistka, więc jak to bez próby wyjść na scenę? No więc uznałam, dobra, może to jest moment, żeby wyjść z tej strefy komfortu, jak to ładnie przyszło nam nazywać. Poszłam na backstage gdzieś tam do Krzysztofa, żeby zapisać się, bo też tak powiedział pod koniec seta, podchodźcie, zapisujcie się i będziecie mogli sobie wystąpić. No więc grzecznie potuptałam sobie tam na ten backstage i mówię, dzień dobry, bo ja bym chciała, czy tutaj do ciebie mogłabym zapisać się. No i Krzysztof tak na mnie spojrzał, a co byś chciała zaśpiewać? Ja chciałam zaśpiewać, co chciałam zaśpiewać?
4: Zombie.
3: Tak. Ja mówię, chciałam zaśpiewać zombie. A on do mnie, zombie? Ja mówię, dałoby radę? No dałoby. I zaczął gadać z kimś innym, w ogóle mnie olał. Taka wkurzona. Wracam na tę salę, tam akurat byłam z kimś. Wiecie, jak ten gościu mnie potraktował? Taki hop do przodu, taki gitarzysta, ho, ho.

0: chocho, nie? A ja go wyczaiłam już
1: chochoszek.
0: Tak, chochoszek. A ja go już wcześniej wyczaiłam na scenie i go sobie zdążyłam nagrać, wrzucić na story, zobaczyłam, kim jest, bo naprawdę zaimponowała mi jego gra. Ja też gitarzystka od dzieciństwa, bo tak też zaczynałam swoją przygodę z muzyką, chociaż w sumie wcześniej śpiewałam, ale potem gitara przyszła, więc to było dużo lat mi zajęło. I mówię, kurczę, no jest świetny. Poszperałam, oznaczyłam go, potem mnie tak zlał, no ale story zostało.
1: Ale mogę to skonfrontować jakoś?
0: Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. Bo wiem, co powiesz, ale godzina druga.
1: Przegadać.
0: Jest godzina druga w nocy. Krzysztof reaguje na moje story, na którym jest oznaczony i mówi do mnie, o, a czemu razem nie zagraliśmy? I mówię, taki mi tutaj no osesek się trafił.
1: No tak, ja muszę tutaj
0: opowiadać.
1: Nie, ja muszę to wyjaśnić trochę, bo może tutaj słuchacze nie znają kontekstu. Akurat ten jam session był w innym klimacie. To były piosenki funkowe, takie bardziej dla muzyków, żeby poimprowizować, czy właśnie około jazzowe. A rockowe to były trochę takie niemile widziane.
2: A to Zombie, The Cranberries.
0: Ale ja przepraszam, wydawało ci się, że jak przyszła taka patka wariatka, może naprawdę położyć ci jam session i pomyślałeś, że mogę to zrąbać. Przyznaj się, bo jeszcze mnie nie znałeś.
1: Nie pamiętam.
0: Aha.
1: To, że cię nie wywołałem ze sceny, to było spowodowane tym, że była naprawdę długa kolejka i tam trzeba się naprawdę wciskać.
0: Trzeba się bić.
2: Mimo to tworzycie Red Lime. Jak to się w końcu stało, że powstał ten zespół i powiedzieliście, ej, kurczę, musimy stworzyć coś razem?
1: To właśnie było tak, jak Patrycja mówiła, że oznaczyła mnie w swojej rolce na Instagramie i skojarzyłem sytuację, że chciała zaśpiewać, ale się nie udało, jakoś zniknęła mi z pola widzenia.
0: Tak.
1: Napisałem, dlaczego nie zagraliśmy.
0: A ja mówię, bo mnie olałeś.
2: Ale tak. Teraz już nie, bo napisał, czy możemy się spotkać i zrobić coś razem
1: a nie,
2: wspólnie.
0: A to jeszcze było inaczej, bo to był taki moment, kiedy ja rozstałam się z wydawnictwem, w którym byłam songwriterką, więc mówię, kurczę, to może jest dobra przestrzeń ku temu, żebym właśnie ja jako osoba, która pisze teksty i melodie dla wokalu, plus właśnie producent pod postacią Krzysztofa, który też świetnie występował, widziałam to na własne oczy i przeżywałam, to w ogóle mnie wyrwało z butów. Jak ja zobaczyłam, z kim on grał i to nawet w Stanach Zjednoczonych, że gościu ma na koncie nawet występ przed samą Dianą Ross, no to wyrwało mnie to naprawdę z butów. I jeszcze okazało się, że produkuje muzykę. Może coś z tego fajnego wyjść.
1: Bardzo dziękuję.
0: Super, juhu.
1: Wypadałoby właśnie ciebie też jakoś przedstawić. Dla kogo pracowałaś?
2: Dla kogo?
0: Różne były tutaj historie.
2: Dla Diany Rose.
0: Z Piotrem Kupichą, z Phil, z Moniką Lewczuk. No różne nazwiska tutaj się przewijały w międzyczasie.
2: A spore nazwiska na polskiej scenie muzycznej.
0: To prawda. Fantastyczne doświadczenie. Dużo mnie nauczyło. To naprawdę trzeba potrafić wyjść z własnej skóry, żeby wejść w buty tego artysty, z którym się współtworzę. Więc tak naprawdę ta muzyka to też psychologia. Taki fun fact, jestem magistrem psychologii biznesu, więc się śmieję zawsze, że to się wszystko jakoś tak przecina. Natomiast no z Krzysztofem, jak postanowiliśmy się spotkać i spróbować coś razem stworzyć, to na początku nie było wcale tak, że wow, ale czad.
2: Pamiętacie tę pierwszą sesję, gdzie
0: no,
2: ona się odbyła?
0: Tak,
1: gdzie ja pamiętam. To było u mnie w pracowni, w moim domu. Było dosyć zabawnie, bo sobie tak improwizowaliśmy. Wziąłem gitarę, nagrywaliśmy oczywiście od początku do końca wszystko. Patrycja po szwedzku nawijała tekst.
0: Po flamandzku.
1: Tak. Później ja zostałem z tym kilkugodzinnym materiałem sam w domu i zacząłem ciąć.
0: I nagle Krzysztof z tych wielogodzinnych nagrań wyciągnął fragmenty, które uważał za chwytliwe, ciekawe i złożył z tego jakąś całość i taką wstępną aranżację. I mimo tego, że ja wiedziałam, że to nie jest jeszcze to, do czego ja jeszcze wtedy, bo jeszcze nie było my tak naprawdę, do czego ja chciałabym dążyć, to mówię, kurde, ten gość naprawdę ma łeb na karku, więc trzeba jeszcze się spotkać raz, drugi, trzeci i zobaczyć, co z tego wyniknie.
1: Tak, na początku nie mieliśmy żadnych oczekiwań i to w zasadzie tak. Chyba był pierwszy raz w życiu, kiedy spotkałem się z kimś tak bez żadnego planu. To nie było zlecenie po prostu, tylko tak. Pomyślałem, dobra, zobaczymy, co z tego będzie.
0: Powiem też, że my nawzajem siebie bardzo gdzieś tam motywujemy, ciśniemy. Wiadomo, każdy ma wzloty i upadki i mamy różną formę, tak, życiowo. Natomiast zawsze jedno ciągnie drugiego. To jest idealne, a ja nie dałabym rady naprawdę samodzielnie rozwijać takiej ścieżki muzycznej, bo zwyczajnie odkryłam w sobie, że potrzebuję takiego challengera i takiego wspólnego budowania odpowiedzialności, że gdzieś tam mamy coś wspólnego i lecimy.
1: Znaczy odkryliśmy chyba w sobie coś takiego, że nie mamy takiej motywacji, żeby rozkręcać własną solową karierę, ale kiedy tak. Właśnie jest odpowiedzialność za drugiego człowieka
0: tak,
1: i tworzymy zespół i jest z kim właśnie porozmawiać, jest z kim się przecierać, dochodzi do jakichś takich konfrontacji, jeżeli chodzi o wizję, to jest duża motywacja do pracy i ja w zasadzie sam zawsze marzyłem, żeby grać w zespole, nigdy nie chciałem sam latać powiedzmy samolotem, promować własnego repertuaru, powiedzmy tak. Zawsze chciałem być częścią czegoś.

0: Coś większego.
1: Opowiedzcie w takim razie, jaki gatunek muzyki Red Lime prezentuje?
2: Polski pop rock to chyba jest definicja taka dosyć obszerna i daje nam też taką możliwość jakiegoś manewru.
3: Ja się z tym zgadzam, dlatego że my w ogóle, jak usiedliśmy sobie na sesję, każdy z nas przywykł do tego, że jest jakaś referencja. A ja chcę brzmieć tak, a ja chcę brzmieć tak, ja chcę brzmieć tak. My, zaczynając od zera, biorąc gitarę w rękę, biorąc mikrofon w rękę i po prostu tworzyliśmy to, faktycznie ujęłabym to w ramach tego polskiego pop rocka. Też nieprzypadkowe to jest moim zdaniem, tak koniec końców, bo tęsknię za tym, jak było Virgin z Dodą, jakieś brzmienia typu Lady Punk, Bime. Też miałam wrażenie, że oglądając komentarze ludzi, to do czego ludzie wracają w social mediach, to jest właśnie ten gatunek i pomyślałam sobie, naprawdę chciałabym, żeby to wróciło.

0: w Mazowszu.
1: U was to rodzinne, macie to w genach.
0: Tak, tata też na perkusji grał.
1: No i czego tam słuchaliście? Muzyka klasyczna.
0: Muzyka klasyczna, to bardziej przez brata, chociaż mój tata to był bardziej rockmanem. Powolutku tam słyszałem, że koledzy słuchają jakieś metaliki. Nie byłem tym zainteresowany, ale pod koniec podstawówki nocowałem u swojej babci.
2: Ty tego nie słyszałam chyba.
3: Dawaj.
0: Tak, akurat jakoś nocowałem u swojej babci, u której mieszkała na stałe moja starsza siostra. Tam były różne kasety. No i właśnie dorwałem jakiegoś Walkmana i natknąłem się na Gothic Metal, czy zespół Therion.
2: A to wtedy, co chodziłeś w glanach? To jest ten okres?
0: Tak. Tak, więc właśnie jakiś Black Sabbath i siedziałem. Nie byłem w stanie pojąć, skąd te dźwięki gitary się wzięły, jak to brzmi, po prostu były takie magnetyzujące. Co zabawne, zacząłem od klasyki, słuchałem rock'n'rolla, a ostatecznie trafiłem na wydział jazzu. To w zasadzie też przez sąsiadów, którzy słuchali dużo jazzu, także postanowiłem, że chcę kształcić się w kierunku muzycznym. Do wyboru mam albo klasykę, albo jazz. Wybrałem coś, co może mnie rozwinąć i co jest bliższe muzyki rozrywkowej. To mi na pewno pomogło i otworzyło głowę. Ktoś, taki profesor na studiach, powiedział mi, że teraz uczycie się jazzu, ale jak skończycie studia, będziecie grać to, co graliście przed studiami, tylko z nową jakością.
1: I to prawda.
0: I to się spełniło, chociaż po wielu latach, ponieważ te studia zostawiły mi taką skazę, czy tam drzazgę w głowie, że muszę równać do znajomych, do kolegów, którzy grają ten jazz i muszę grać muzykę ambitną. Miałem taką blokadę w sobie przed graniem prostych dźwięków. Zajęło mi to trochę. Proces.
2: A siła tkwi w prostocie. Prosty dźwięk, ale silnie postawiony, potrafi być o wiele trudniejszy niż dźwięk.
0: Oczywiście.
2: Zaśpiewany z vibrato, zakombinowany z jakimś ozdobnikiem. Naprawdę, żeby dotrzeć prostotą, to trzeba mieć w sobie kunszt. Jakąś wiedzę, świadomość tego, co się robi i jakąś wizję.
0: Tak, jeszcze dodam, ostatecznie przed tym naszym rockowym graniem to był jeszcze funky.
2: To prawda. Podoba mi się bardzo twoja odsłona funkowa, wiesz? Bardzo lubię jak...
0: Żółta gitara, przemalowałem specjalnie gitarę na żółto, żeby być bardziej cool.
2: To jest hit.
0: Czapka z małpą.
2: To jak już powiedziałeś o przemalowaniu gitary, to ja muszę to powiedzieć. Krzysztof jest złotą rączką, niesamowicie. On jeszcze naprawia te wszystkie gitary i potrafi przeprowadzić renowacje, modyfikacje. Ja tego nie ogarniam. Chłop potrafi rozkręcić tę gitarę w taki sposób, że już w ogóle jej nie przypomina. Jestem w szoku, że wie, co potem tam trzeba zrobić w tej elektronice również. Taki majsterkowicz, to jest niesamowite.
1: To zapytam, ile masz gitar?
2: O, dobra.

0: potrafi rozkręcić tę gitarę w taki sposób, że już w ogóle jej nie przypomina. Jestem w szoku, że wie, co potem tam trzeba zrobić w tej elektronice również. Taki majsterkowicz, to jest niesamowite.
1: To zapytam, ile masz gitar?
0: O, dobra.

0: Wysockiego. Taka czerwona, z którą się właśnie poznałem z Patrycją.
1: I... Mówisz o tej, a to jest hit.
0: Tak, no.
1: Bo ja nie miałam świadomości. Patrzę na gościa, który ma czerwoną gitarę i jest ona obdrapana i mówię, rany, ale mi go szkoda. Taka postać, tak świetnie gra i taki ma ten instrument już zmarnowany. Po czym przychodzę do niego, mówię, jejku, ale jak to jest z tą gitarą? A on, co odpowiada?
0: To jest dwuletnia gitara i prosto z fabryki.
2: Niektórzy chodzą w podartych dżinsach.
1: Tak, o, on ale ma... masz rację.
2: Porysowaną gitarę.
1: Tak, i to był efekt w ogóle celowo, taka właśnie ucharakteryzowana.
0: Ale widzę, że do tej pory nie jesteś w stanie tego
1: zrozumieć. Nie, no nie mogę tego przełknąć, bo cały czas sobie myślę, że tak mi ciebie szkoda. I po prostu.
2: Krzysztof, ty grasz na gitarze, a ty, Patrycja, coś tam brzdąkasz, grasz również na gitarze. Jaka jest twoja historia,
1: moja
2: jeżeli
1: historia
2: chodzi o muzykę?
1: Taka, że ponoć tupałam mamie w brzuchu już, tam ponoć niezłą rewolucję robiłam, jak tylko jakaś muzyka była włączona z zewnątrz. Natomiast jak byłam w wieku żłobkowym, no to zaczęłam śpiewać i potem w przedszkolu również, ale lekarz foniatra, w związku z tym, że miałam cały czas chrypkę, powiedział, że ja nigdy nie będę mogła śpiewać. Nigdy. Nie ma szans. W ogóle...
2: To był lekarz foniatra, który na studiach nie uważał, tylko ściągał.
1: Tak. Dzisiaj byłoby to AI, a wtedy to było ściąganie. No i powiedziała ta babka, że no nie będę nigdy śpiewać. Potem inna to potwierdziła, ale w związku z tym, że gdzieś tam rodzice czuli ten potencjał muzyczny, zresztą mój ojciec jest gitarzystą klasycznym, stwierdzili, dobra, to zapiszmy Patrycję na gitarę. No i faktycznie ja skończyłam pierwszy stopień oraz chyba 4 klasy drugiego stopnia na gitarze klasycznej. Jeździłam po Polsce, różne konkursy, udawało się wygrywać i faktycznie bardzo mocno na tę gitarę postawiliśmy, ale pamiętam, że jak miałam lat około 15-16, bardzo mnie zaczęło dręczyć to, że ja odtwarzam to, co już ktoś stworzył. Widzę nuty i ja mam odegrać to 1:1. I zaczęły być takie akcje, że na przykład grałam egzamin i mówiłam, kurde, tak w sumie, to ja już nie pamiętam, co tam było w tych nutach, ale ja sobie zakończę swojemu. Oczywiście nie wolno czegoś takiego robić na egzaminach, ale jak to były takie utwory bardzo klasycznie niepoprawne, może tak to ujmę, więc takie bardzo abstrakcyjne harmonicznie, to rzadko ktoś za tym nadążał i ktoś z komisji to znał, więc...
0: Poza nauczycielem pewnie.
1: Poza nauczycielem, który był bardzo kochany i mnie krył po prostu. Jestem przekonana, że mnie krył, bo na bank to słyszał, więc wydało się właśnie teraz, bo nigdzie o tym tak publicznie nie mówiłam, ale ja po prostu kombinowałam i na własny sposób to kończyłam. Doszło do takiego momentu, gdzie zaczęłam sobie sama gdzieś tam z gitarą, gitara plus wokal komponować, ale to była taka muzyka bardziej, powiedziałabym, poezja śpiewana, ale to chyba też nie jest do końca to. To było takie bardziej, dzisiaj powiedzielibyśmy sanachowe, a może tak. No i poszłam w tę stronę. Okazało się, że jest jakiś precasting do Mazbide Music w Zielonej Górze, bo jestem zielonogórzanką. No i oczywiście tak musiało być, że jak już był ten precasting, to ja byłam chora i właściwie musiałam milczeć, bo krtań mi wysiadła, więc tak naprawdę milczałam chyba 2 dni przed, żeby po prostu wydobyć resztki dźwięków na tym precastingu i zaśpiewałam faktycznie własną autorską twórczość w wieku tych 15 czy 16 lat. Udało się tam faktycznie przejść dalej, do odcinków live. Potem nam się różnie te losy potoczyły. Też gdzieś po drodze cały czas rodzice dbali o tę edukację, szkoła, nadchodząca matura. Później jakiś duet telewizyjny z Ewą Farmą udało się pewien konkurs wygrać, więc tak też się złożyło. Ale cały czas gdzieś tam już ta taka radosna własna twórczość miała miejsce. Zresztą ten konkurs z Ewą Farmą też wygrałam autorskim numerem.
2: Pamiętasz ten dzień? Pamiętasz tę scenę i te emocje, które ci towarzyszyły?
1: Bo jak dzwoniono do mnie,
2: bo to było transmitowane w telewizji polskiej.
1: Tak.
2: Opowiadaj, co to była za impreza?
1: Festiwal na fali. To było tak, że był konkurs, w którym, tak mi się wydaje, że 10 artystów z polskiej sceny muzycznej mogło wybrać sobie, kto z nimi wystąpi, ale oczywiście najpierw trzeba było wysłać zgłoszenie. Tam było mnóstwo w ogóle tych artystów. Ja wysyłając to zgłoszenie też tak bardzo ad hocowo, w ogóle znikąd, nagle tak ktoś mi podesłał, a wyślij. Wysłałam swoją autorską piosenkę, zgłosiłam się, wybrałam, że jeżeli miałabym już wystąpić, to chciałabym właśnie z tych 10 osób wystąpić z Ewą Farną. No i zapomniałam o tym. I nagle ktoś do mnie dzwoni. Dzień dobry, z tej strony bla, bla, bla. A ja mówię, ja przepraszam, ja nie mam czasu, bo ja myślałam, że chcą mi znowu jakiś globus wcisnąć, nie? Jakąś encyklopedię czy coś, ten deseń. Ta osoba po drugiej stronie, ale proszę poczekać, Patrycja, chciałabym poinformować, że Ewa Farna wybrała ciebie do

0: wysokich dźwięków śpiewając. I piosenka, którą miałyśmy wykonać, była dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. To był utwór Znak. Bardzo się przestraszyłam, bo powiedziałam, że ja nie wyciągnę tych wysokich dźwięków i się po prostu ośmieszę. Więc co zrobiłam? To takie typowo ja. Najpierw się załamię, mija chwila i zaczynam szukać rozwiązania. To jest taki standard, to zostało.
1: Co, rozpisałaś jej plan, tak?
0: Tak. Ja w ogóle przyszłam na próbę. Moja mama to, słuchajcie, relacjonuje w ten sposób. Mówi tak, no i co robi moje dziecko? Przychodzi sobie na próbę, wręcza karteczkę pani Ewie i mówi, pani śpiewa tu, ja śpiewam tu. Pasuje? A Ewa powiedziała, super, że to przygotowałaś, bo też zjeżdżała z jakiejś trasy, chyba w Czechach wtedy grała i nie miała czasu się przygotować. Mówi, Boże, dziękuję ci bardzo, że ty o tym pomyślałaś. Super, super. I wiecie, co mnie też bardzo urzekło? Że na tym live'ie, mimo że my miałyśmy jedną próbę chyba, bardzo krótką, gdzie inni uczestnicy mieli więcej tego czasu na to przygotowanie, to co mi urzekło, to to, że absolutnie nie próbowałam je zgnieść tym, jaki ona ma kunszt wokalny, a jestem daleko w lesie, tylko celowo, tylko raz przywaliłam mocno ten wysoki dźwięk w ostatnim refrenie, a w pierwszym zrobiła gdzieś tam taki lekki unik, zaśpiewała niżej, żeby nie było takiego kontrastu między nami. Pamiętam, jak producenci tego show powiedzieli, że to było tak świetnym duetem i tak mi się to podoba, że tego duetu nie skasują gdzieś tam z dysku. To było fantastyczne w ogóle doświadczenie.
2: Można to obejrzeć sobie gdzieś
0: no
2: na
0: właśnie,
2: YouTubie.
0: Nie, ja mam tylko w archiwach gdzieś tam rodzinnych. Możecie mi poprawić, że się mylę, ale chyba wchodziło RODO i trzeba było pozdejmować w ogóle duże rzeczy, które nie były gdzieś tam podpisane, że można wykorzystywać wizerunek. No wiadomo, na czym RODO polega.
2: I tedy, itp. Kruczki, druczki, prawo.
0: Kruczki, druczki, tak. Tutaj moja mama by się bardziej wypowiedziała, bo właśnie taki kontrast w moim domu zawsze panował, że ojciec muzyk, a mama prawniczka, więc to też takie ciekawe i ja przyznaję, że we mnie ten dualizm jest.
2: Będzie pilnować, żeby tantiemy wpływały.
0: Oh yeah! Bo ja tego potrzebuję po prostu. Potrzebuję tych dwóch światów i one się pięknie przecinają też właśnie w tym światku naszym muzycznym, bo wiadomo, no tutaj robiąc coś własnym sumptem, no to człowiek musi też tak. Różne rzeczy zorganizować.
1: No musimy się dzielić obowiązkami.
0: Oczywiście.
1: I wtedy, kiedy ja tam dłubię w laptopie i dogrywam instrumenty i myślę nad brzmieniem, kreacją jakiegoś utworu, to Patrycja rozmyśla strategię.
0: Tak, jest strategia, nawiązywanie kontaktów, jakieś organizacje wszelkie możliwe. To faktycznie się pięknie uzupełnia. Mamy super podział obowiązków, naprawdę. Każdy z nas wie, kiedy w co włożyć serce, włożyć całą głowę, swoje przemyślenia. Piękna równowaga, naprawdę.

0: Radiu SK2 duet idealny, bym powiedział. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, oni tworzą Red Lime. Witajcie ponownie w studiu SK2.
1: Hej, hej, hej.
2: Tu jesteśmy.
0: Przed chwilą fragment waszego pierwszego singla Kochałam Ciebie Tak. Debiutancki singiel. Przepiękna, poruszająca właśnie pop-rockowa ballada. O czym dla was jest ta historia? Skąd przyszła inspiracja?
2: To był taki moment, gdzie przeżywałam bardzo różne emocje.
1: Chyba to był taki też depresyjny czas, nie?
2: Bardzo depresyjny czas. To była jesień. Wiecie, jak są piosenki o miłości, to bardzo często jest tak, że złamane serce i tyle, nie? W ogóle jestem bardzo dużą fanką piosenek o miłości i one bardzo mnie też chwytają za serce i robią robotę. Natomiast pomyślałam sobie, że bardzo często jest taka sytuacja, gdzie dwoje ludzi wcale nie rozstaje się w jakichś aferach, bolączkach, tylko po prostu jedna osoba bardzo kocha, a druga chociaż widzi w niej ideał. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem, bo czasami naprawdę w kimś widzimy fantastycznego człowieka, materiał na przyszłość. Ale jednak nie mamy tego uczucia w sobie i aż nas to boli, że kurczę, czemu my nie trybimy, czemu nie może mi się odpalić to uczucie? O co chodzi? I chociaż w tej piosence śpiewam o tym, że to mnie nie obdarzono tym uczuciem, to widziałam kogoś, kto był dla mnie ideałem. Wydawało mi się, że o tym marzyłam przez całe moje życie, a nie potrafiłam w 100% otworzyć serca. Z jakiegoś powodu. Naprawdę i jedna i druga sytuacja jest dramatem osobistym, bo kiedy tak naprawdę widzimy, że mamy tę osobę wspaniałą przed sobą i ona robi dla nas tak wiele, tak bardzo nam oddana, a my nie możemy tego z siebie wykrzesać, to człowiek mówi, kurczę, no po prostu serce nie sługa, to nie ma szans w ogóle tego przeskoczyć, można próbować.
0: To jest jak z kupnem mieszkania, może być piękne, idealne, wykończone, jest super cudowne.

0: Ale nie czujesz, że to twoje miejsce.
1: Ale nie czujesz, że to twoje miejsce, nie?
0: No. I właśnie było tak, że Krzysztof tak, ja mu zaczęłam to nucić, od razu oczywiście chwycił za gitarę, zaczął tutaj kombinować, żeby to podkreślić i ten tekst się w ogóle cały bardzo szybko stworzył i nagle, żeby nie było tak, och, ach, to wszystko było super. Przechodzimy do części dyskusji ognistej na temat wizji artystycznej.
2: Aranżu.
0: Zostawiłam Krzysztofa.
1: Nie, bo a dur, nie, durce, dur, nie, demol.
2: Byliśmy na
1: od czego by tu zacząć?
2: W zasadzie to jeszcze był etap jakby szukania naszego stylu tak naprawdę.
1: Ten cały czas pierwiastek jazzmana w tobie był.
2: Tak, bo prawda. Po prostu uwielbiam, kiedy mamy na przykład jakiś aranż, jakieś akordy, uwielbiam wywracać utwór do góry nogami. Mm-hmm. Żeby nadać im takiej nieoczywistości.
0: I co tutaj chcę dodać, że wychodząc z pracowni Krzysztofa, zostawiłam faktycznie bardzo emocjonalną balladę, chwytającą za serce. I Krzysztof wziął to sobie na warsztat. Jak wróciłam do Krzysztofa, usłyszałam bardzo radosną piosenkę muzycznie, ale tekstowo jednak dalej byliśmy no w smutku. I mówię, Krzysztof, a ty słuchałeś, o czym jest tekst? O, nie.
2: Oczywiście, że nie.
0: Uwaga, i to jest w ogóle hit nad hitami.
2: A się rozbiorę, zagotowałem
0: się. No ja wiem, ja się nie dziwię, mi też już tak, ale nie mam
1: czego
0: się
1: rozbierać. Muzyki, nie od tekstu.
0: Ale słuchajcie, naprawdę bez hitu tak jest. I ja mówię do niego tak, Krzysztof, czy możesz zostawić instrumenty, komputer, wszystko, zamknąć oczy i skupić się tylko i wyłącznie na warstwie lirycznej, bo chciałabym, żebyś wiedział, o czym jest ten tekst. Bo ja wiem, że jego nie odciągnę od tego projektu i nie posadzę na krześle, po prostu siłą nie przytrzymam, żeby posłuchał tekstu. To będzie właśnie taka sytuacja, że a tu jeszcze coś poprawię, a tu jeszcze coś zrobię, a to można jeszcze lepiej. Więc jako po prostu tam normalnie za fraki gdzieś tam muszę wytargać, teraz słuchamy tekstu. I on potem, okej.
1: Tak jest. Ale jednak emol.
0: Ale to jednak emol, tak.
1: W teledysku do numeru Kochałam Ciebie Tak widzimy jedną przestrzeń. Tylne siedzenie samochodu, skąd pomysł, by pokazać całą historię w jednym kadrze.
2: Niech pomysłodawczyni się
0: wypowie. O, dziękuję.
2: Ja bym powiedział, że mam po prostu fajne auto i chciałem się pochwalić.
0: A, okej.
1: Okay. Czyli jedziemy w samochodzie Krzysztofa. Wszystko
0: tak,
1: było kręcone.
0: W samochodzie Krzysztofa,
1: dobra.
0: Natomiast...
1: Na tylnym siedzeniu.
0: Wiecie co? Uważam, że jeden kadr pozwala na to, żeby pokazać dynamikę emocji. Pokazać, że w ramach relacji przechodzimy przez różne stany emocjonalne, różne nastroje, gdzie najpierw jest ta fascynacja, takie zakochanie, zauroczenie i po prostu jesteśmy w różowych okularach, a później ta codzienność jednak zaczyna nas podgryzać. I myślę, że każdy z nas, kto ma takie doświadczenia gdzieś tam w relacjach partnerskich, ma tę świadomość, że przychodzi ten moment weryfikacji, czy to jest osoba, w którą się angażujemy pomimo jakichś tam sprzeczek i to są rzeczy, nad którymi pracujemy i zaczyna być ta taka dojrzała forma miłości, czy jednak to, co jest wyzwaniem, trudnością, to jest to, co nas złamie i po tych paru miesiącach, czy tam roku, czy dwóch maksymalnie, tego takiego silnego boom, gdzie te wszystkie hormony nam szaleją, po prostu to się musi rozejść po kościach, nie? I gdzieś tam ci ludzie muszą pójść w swoje strony. I chcąc pokazać tę dynamikę, uznaliśmy, że zamykając to w jednym kadrze, jesteśmy w stanie skupić uwagę odbiorcy właśnie na tych niuansach, na tych małych emocjach, małych gestach, które na tych twarzach, w tym wypadku mojej i Krzysztofa, się pojawiają, opisując, co się dzieje w skrócie w takiej właśnie bardzo burzliwej relacji.
1: Taki obraz przed moimi oczami powstaje, że para wsiada do samochodu i ten samochód to jest nasz związek.
0: Ale pięknie to powiedziałeś. Naprawdę podoba mi się.
1: We wspólną, miłosną podróż ruszamy.
0: Super, to
1: tak?
0: Bardzo fajnie słyszeć w ogóle taką interpretację od osoby, która faktycznie to obejrzała. Super.
1: Tylko kwestia tego, żeby nie zabrakło paliwa, a tym paliwem jest miłość.
0: Bardzo mi się to podoba. Myślę, że to jest bardzo kompatybilne z tym, o czym my tutaj sobie rozmawiamy. Bardzo się pod tym podpisuję.
2: Jeszcze wrócę do tych scen. Generalnie często jest tak, że po prostu para wraca skądś z jakiejś imprezy. Może z treningu, czy...
1: Z klubu od teściów.
2: Tak, to miał być dokładnie. Z jakiejś imprezy rodzinnej. Dokładnie, z jakiegoś może koncertu właśnie wracamy.
1: Z zakupów.
2: I jedziemy tym Uberem i zazwyczaj to w Uberze się siedzi na tylnej kanapie. Raz wracamy w nocy, raz w dzień. To są bardzo różne życiowe sytuacje. Nasze stany też emocjonalne. Dochodzi do jakichś zgrzytów, tam nasza mimika się może trochę, czy stosunek do siebie się zmienia. No i właśnie chcieliśmy skupić w tym teledysku uwagę na naszych twarzach. Nie chcieliśmy rozpraszać widzów na jakichś innych fabułach, gdzieś poza autem. Chcieliśmy, żeby jakby wzrok był skupiony wyłącznie na nas. Było trochę improwizacji.
0: Ja przyznaję, własnoręcznie pisałam scenariusz. Oczywiście tutaj cały czas w porozumieniu z Krzysiem. Natomiast, no tak jak sobie już mówiliśmy o tym podziale obowiązków, akurat ten obowiązek należał do mnie, zresztą bardzo przyjemny. I faktycznie rozpisując tę scenę, zarys oczywiście był, bo trzeba było przygotować stylizację. Tam jest i chyba z

0: 11. Mamy dużo rekwizytów różnego rodzaju.
1: Krzysiu, chętnie się przebierałeś?
0: Bardzo! Serio!
2: Mam to we krwi.
0: Tak, Krzysztof lubi, serio. To jest w ogóle fajna sprawa, ale trzeba mu powiedzieć co i jak i on wtedy rampampam jest ready, nie? Więc nie narzekał. Natomiast powiem wam, że zrobiliśmy to, zrealizowaliśmy ten teledysk w jeden dzień. Naprawdę było to możliwe, ale było bardzo wymagające. Zrobiliśmy sobie takie malutkie próby gdzieś tam w domu.
2: W międzyczasie.
0: Na tym razem kanapie, w mieszkaniu, nie w samochodzie. W międzyczasie.
2: To nie mogło się udać.
0: Powiem tak, ja mam coś takiego, nie wiem, czy ty też, Krzysiu, tak masz, chyba masz, ale jak ja wychodzę na scenę i wiem, że to jest ten moment, to ja po prostu się odpalam. Ale jak ja wiem, że to jest próba, czy jakiś test, to nie jestem aż tak wczuta. Tak jakby całość tego serca, energii i tej prawdy, którą chcę wnosić, zostawiam faktycznie na tę godzinę zero, nie? Tutaj było bardzo podobnie. Robiliśmy sobie tę próbę. Jak była ta próba, to tak trochę mieliśmy wątpliwości, czy to nie wyjdzie jakoś tak cringe'owo, jakoś tak żenująco.
2: No tak, cienka granica.
0: Bardzo cienka granica. Mhm. Bardzo trudno jest oceniać samego siebie, ale nagrywaliśmy
2: sobie... Ja nie mam doświadczenia.
0: Też nie mam, absolutnie. Największa ciekawostka, taka, która mi przychodzi do głowy a propos tego aktorstwa, to to, już to nie wymieniając nazwiska, ale znajomy, który jest na Akademii Teatralnej, powiedział, że wzięto na warsztat nasz klip. Najpierw analizowano to, co ja robiłam, potem to, co Krzysztof i właśnie gdzieś tam też w kontekście tego, że nie jesteśmy aktorami, nieco się zdenerwowali, bo powiedzieli, że zrobiliśmy to bardzo dobrze bez Akademii. Ale nie wiedziałeś o tym?
2: No nie.
0: Mówiłam ci o tym.
1: Profesjonaliści.
0: No właśnie uznali nas za profesjonalistów. Profesjonaliści uznali nas za profesjonalistów, byli bardzo zauroczeni tym, że osoby, które nigdy nie miały nic do czynienia z aktorstwem, były w stanie tak wiele emocji, taką dynamikę wyrazić bez takiego przerysowania, takiej sztuczności, nie?
2: W sumie mogę w to uwierzyć, ponieważ również mój znajomy, który jest dyrektorem muzycznym w pewnym teatrze, zachwalał naszą grę aktorską. Chociaż zna nas osobiście, personalnie, zauważył w nas aktorów, a nie znajomych po prostu. Wiem,

0: świetnie grają przed kamerą, również świetnie grają na scenie. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli Redlime, Weska 2 na teledysku do numeru. Kochałam Ciebie tak, jak już mówiliśmy wcześniej, jedziecie samochodem, to tutaj zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Twój wymarzony samochód jaki jest?
1: Jakoś aż takim fanem motoryzacji to nie jestem.
0: Dobra.
1: Ale myślę, że taki Mustang, takie auto gitarzysty.
0: Czyli po prostu muszą być również konie mechaniczne porządne. To jeszcze powiedz, jaki był twój pierwszy samochód? Pamiętasz?
1: To był jakiś Nissan. To było służbowe auto. Wypadniemy z tego rokowego klimatu, ale miałem epizod, pracowałem w przedszkolach jako rytmik przez 3 miesiące. Tak, i jeździłem od przedszkola do Opola. Można by powiedzieć. Tym Nissanem z zabawkami, z pianinem i jakimiś tamburynami. Także śpiewałem, przygrywałem, uczyłem tańca i pamiętam, że zaoferowali mi, żebym odkupił to auto. Dobre pieniądze, ale jak sobie przypomniałem, jak nim jeździłem, po jakich drogach i w jakim stanie go oddaję, to pomyślałem, że jednak jeszcze dozbieram do swojego.
2: Krzysztof naprawdę jest bardzo szczerym, uczciwym facetem.
1: Czy nie polecam aut po leasingach, tak?
0: No i pięknie. No i drodzy, to byli Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli zespół Duet. Idealny Redlime, autentyczni, szczerzy, pełni emocji zarówno w życiu, ale także i na scenie. Redlime.
2: Cześć. Hej, hej. Cześć.
3: SK2. Magazyn muzyczny.
4: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
3: Magazyn muzyczny.
4: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat

0: Dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
1: Magazyn muzyczny.
0: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów,

0: Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, List do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przejdzie, jak z białych jaj.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukcesu.

Także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukcesu.

0: Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i BeReal, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa

0: Sługowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
1: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance memu miastu na do widzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie.

nerdowską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance memu miastu na dowidzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie.

jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem czy Stawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś dwa utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do czwartej rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty. Pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł,

Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale trzy płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Łez. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam,

dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie trzy albumy. Trzy niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechmiernej Festiwal Młodzieży i Studentów, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Ton Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert.

koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma, zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem.

okiem pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki. Więc Asia woła kelnera i pyta...

Kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki. Więc Asia woła kelnera i pyta,

Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam, a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi, Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi. Jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100-procentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum brum brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób.

0: W tempie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy. Wydawnictwo.